0: Odpowie za płatną protekcję prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami. Wniosek wysłany do Komisji Europejskiej. Polskie Ministerstwo Cyfryzacji chce miliardowej kary dla mety. Znów wygrana. Polskie siatkarki pokonały Niemki w swoim czwartym meczu Mistrzostw Europy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję, tylko za to grozi mu 8 lat więzienia. A to efekt śledztwa w sprawie Zonda Krypto i podejrzenia oszustw na ogromną skalę. Zarzut płatnej protekcji może dotyczyć opisywanego przez media powoływania się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut. Za to Radosław P. miał dostać cenne prezenty.
1: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
0: Zapowiadał prokurator generalny Waldemar Żurek. Sam Radosław P., kiedy był wyprowadzany do prokuratury, mówił, że jest niewinny i czuje się ofiarą.
2: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kto jest winny.
3: Czujecie pan ofiarą?
0: Po północy prezes PKOL-u został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury, gdzie od popołudnia trwało jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy będzie dziś kontynuowane. Miliard złotych kary dla firmy stojącej za Facebookiem. Tego domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oficjalne pismo w tej sprawie miało już zostać wysłane do Komisji Europejskiej. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Polski rząd domaga się od Europy, by ta zajęła się działaniami technologicznego giganta, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Jestem w kontakcie z ministrami cyfryzacji z innych państw, które dokładnie mówili, trzeba to zrobić. Nikt tego nie zrobił. No to Ministerstwo Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma odwagę powiedzieć Platformie, my to zrobiliśmy.
4: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
6: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
4: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
0: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam. W wiadomościach dramatyczna sytuacja w ukraińskim Chersoniu. Po zniszczeniu przez Rosję tamtejszej elektrociepłowni władze apelują do mieszkańców o wyjazd z miasta. Przez dłuższy czas nie będzie tam prądu i ogrzewania. Wczoraj okupant zrzucił na elektrociepłownię 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Poprzednio to miejsce zaatakowano w nocy 26 sierpnia, kiedy zrzucono jedną bombę. Główne źródło ciepła dla miasta zostało wtedy poważnie uszkodzone. Po najnowszym ataku całkowicie wyłączono je z użytkowania.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejne zwycięstwo Polek bez straty seta. Tym razem nasze siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 i na Mistrzostwach Europy mają komplet wygranych, mówi przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska.
8: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny. Jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące.
0: Najlepiej punktującą ponownie okazała się Magdalena Stysiak, która zdobyła 25 punktów, a mecz zakończyła asem serwisowym. Dziś Polki zagrają z Turczynkami, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, poranku, 4 minuty po godzinie 6, piątek, 28 dzień sierpnia, Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
9: Zapraszamy do 9, jest piątek.

0: Festa i Donna Summer na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 6. Mamy dzisiaj 28 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą m.in. Aleksander, Aleksy, Alfons, Augustyn, Bonifacy, Felix, Fortunat, Hermes, January, Julian, Mojżesz, Patrycja, Pelagiusz i Sobiesław. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego, a także Święto Lotnictwa Polskiego. A urodzili się tego dnia m.in. Jason Priestley, aktor i producent filmowy, a także Agata Wróbel, polska sztangistka. Wszystkiego najlepszego, jeśli obchodzicie dzisiaj swoje urodziny bądź imieniny. Gorąco Was pozdrawiamy. Teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
2: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z przepiękną przypowieścią o 10 pannach. 5 z nich było roztropnych, 5 nierozsądnych. Spotkałem się z takim wytłumaczeniem tej przypowieści, czym jest ta oliwa, która pozwala świecić lampom. Mianowicie oliwą są dobre uczynki. Dlatego te 5 rozsądnych panien nie mogło ich pożyczyć tym 5 nierozsądnym pannom. Bo dobrych uczynków nie da się pożyczyć, nie da się przelać, nie da się na coś zamienić. Dobre uczynki oliwą, którą napełnia się lampy mogące oświecić mi drogę do Pana. Gromadźmy je sobie, abyśmy mogli zobaczyć Pana w pełni, w całym Jego blasku.
3: Reklama.
4: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
3: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
4: Cudownie. Torebki, ciuszek.
3: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
5: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
3: Spiesz się.
5: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
3: Szczegóły na sprawia.pl.
6: Po reklamie.

Poranek z Radiem Plus w piątek 28 sierpnia powoli kończy, no właściwie to już dosyć szybko kończy nam się już miesiąc sierpień, kończy nam się również tydzień, więc mamy nadzieję, że przed nami same miłe chwile weekendowe. 28 minut po 6, czas na wiadomości w Radiu Plus i kilka słów o pogodzie.

0: Jest w 6:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, na początek ważne informacje dla Was. Po wypadku zablokowany jest ruch wahadłowy. Obowiązuje na Krajowej 74. To na trasie Piotrków-Trybunalski-Kielce. W miejscowości Ćmińsk zderzyły się dwie ciężarówki. Dwie osoby są ranne. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Sprowadzony z Czech do Polski Dariusz N. usłyszał m.in. zarzut zabójstwa, udziału w zbrojnej grupie przestępczej i obrotu narkotykami. Mężczyzna powiązany ze środowiskiem pseudokibiców na 3 miesiące trafił do aresztu. Przed sądem w Katowicach odpowiada za zabójstwo 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice. W Czechach został zatrzymany w październiku 2025 na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Był ścigany w związku z inną zbrodnią, porwaniem i zabójstwem 34-letniego katowiczanina Marka K. Na koniec Włochy i czerwona strefa wokół Koloseum. Zaostrzone środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w związku z napadami, kradzieżami i starciami z policją. Do takich zdarzeń wywołanych przez młodzieżowe gangi regularnie dochodzi w okolicach antycznego amfiteatru. Zwłaszcza nocą stały się one bardzo niebezpieczne.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Pamięć kolejowych pokoleń to ogólnopolska akcja archiwów państwowych trwająca od 9 czerwca do 2 października 2026 roku. Mówi Tomasz Kukowski z Archiwum Państwowego w Gdańsku.
2: Pamięć kolejowych pokoleń jest to akcja zbierająca wszelkie pamiątki po kolei państwowej, polskiej kolei państwowej. Wiąże się to z tym, iż 2026 rok został ogłoszony rokiem polskich kolei. Tak, obchodzimy stulecie kolei państwowych.
1: Z rodzinnymi pamiątkami związanymi z koleją można zgłaszać się bezpośrednio do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Około 600 rodaków z 24 krajów weźmie udział w 22 Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Ustce. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Rywalizacja zawodników rozpocznie się już dzisiaj i potrwa do soboty w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Nie zabraknie królowej sportu, czyli lekkoatletyki. Będą także badminton, bridge, futsal, kolarstwo MTB, koszykówka, nordic walking, piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa, pływanie, siatkówka, strzelectwo pneumatyczne, szachy, tenis stołowy i ziemny. W regionie w ciągu dnia słonecznie, ale miejscami mogą pojawić się niewielkie ilości chmur. Z północnego wschodu wieje słaby wiatr. Temperatura wynosi około 16 stopni. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali, a biometr póki co jest obojętny. Później w ciągu dnia będzie korzystny.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku za 27 minut. 7, piątek, 28 dzień sierpnia. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Sandra, Everlasting Love. A teraz proszę bardzo, duet Albano Romina Power, Sempre Sempre.

0: Sandra Everlasting Craft na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii. No właśnie, żywi twórcy stoją za tymi przebojami, które pojawiają się na naszej antenie, a nie jakaś sztuczna inteligencja. Straszna afera zrobiła się w Australii. Otóż okazało się, że piosenka, jakaś tam dance'owa przeróbka Like a Prayer Madonny królowała na listach przebojów i tak dalej, w radiach wszyscy grali, wszyscy się cieszyli, wszyscy aż cmokali z zachwytu, a potem się okazało, że tak nie do końca można było znaleźć źródło tych wokali, tego całego zamieszania i ogólnie okazało się, że jak przyciśnięty artysta wydusił to z siebie, że to sztuczna inteligencja wszystko stworzyła, a on to tylko się podpisał, wysłał do producentów i kasa leciała na konto. A właśnie, sama kiedyś zrobiłam taki eksperyment, poprosiłam sztuczną inteligencję, żeby napisała mi jakąś okolicznościową piosenkę. Napisała raz, dwa, trzy, 15 minut to nie trwało, tylko tekst mi się nie podobał, jakiś taki disco polowy, ale powiedziałam, proszę jakąś wersję bardziej rockową i proszę bardzo, za chwilę wypluła z siebie wersję rockową i nawet to się kupy trzymało, muszę powiedzieć brzydko. W każdym razie Australia powiedziała, nie, koniec, absolutnie nie będzie żadnych takich piosenek w naszych radiach, na naszych listach, playlistach, absolutnie nie. Także sztuczna inteligencja już w Australii nie poszaleje, jeżeli chodzi o muzykę. Na naszej antenie też nie poszaleje, bo u nas za chwilę John Lennon, Imagine, a także Queen, I Want It All na antenie Radia Plus za 18 minut, godzina.
1: Reklama.
2: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
1: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
2: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
1: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
3: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
1: Spiesz się.
3: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
1: Szczegóły na sprawia.pl.
4: Po reklamie.

0: Queen, I Want It All na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7 już za chwilę. Na naszej antenie najnowsze wiadomości, punktualnie o 7 oczywiście, ale wcześniej łyk historii, 28 dzień sierpnia, jak wyglądał na przestrzeni lat, posłuchajmy już teraz.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 28 sierpnia 1926 roku marszałek Józef Piłsudski został mianowany generalnym inspektorem sił zbrojnych. Tego dnia w roku 1939 Adolf Hitler wyznaczył nowy termin ataku na Polskę na 1 września. A 28 sierpnia 430 roku po Chrystusie do wieczności odszedł jeden z największych świętych chrześcijaństwa, święty Augustyn. Na obrazach i figurach przedstawiany jest z sercem na dłoni, bo kiedyś powiedział: niespokojne serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu. To czołowy myśliciel chrześcijaństwa, którego droga do świętości prowadziła przez studia filozoficzne, nauczanie retoryki, sektę manichejską i nieformalny związek. Z Kartaginy przez Rzym trafił do Mediolanu i tam spotkał świętego Ambrożego. Dzięki jego świadectwu przyjął chrzest w Wigilię Paschalną roku pańskiego 387. Potem przez 3 lata, wraz z nieślubnym zresztą synem i kilkoma przyjaciółmi, mieszkał we wspólnocie monastycznej. W roku 396 święty Augustyn został biskupem Hipony i służył tam aż do śmierci. Zostawił wiele pism, kazań, słynne wyznania i regułę zakonną, do której nawiązali augustianie. Do ich grona należy obecny papież Leon XIV, który nawet w swoim herbie kardynalskim i papieskim nawiązuje do świętego Augustyna i jego pism. Fraza in illo uno unum, w nim stanowimy jedno, pochodzi z wykładu świętego Augustyna na temat psalmu 127, w którym wyjaśnia, że chociaż nas chrześcijan jest wielu, to w Chrystusie jesteśmy jedno.

0: 3,2%. Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie. Nocą opuścił prokuraturę. Nie wiadomo, czy także dziś będzie przesłuchiwany. Zarzuty dla prezesa PKOL-u w politycznych komentarzach u nas już za chwilę. Wrócimy też do tragicznego wypadku na Węgrzech. Odbyły się pierwsze sekcje zwłok ofiar. Awansowały do fazy ligowej Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W środku nocy wywieziono go z prokuratury. Nie wiadomo, czy jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję, czyli opisywane przez media podjęcie się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut za cenne prezenty. Zatrzymanie i zarzuty dla prezesa PKOL-u są szeroko komentowane przez polityków. Te komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
2: Premier Donald Tusk już wcześniej zaznaczał, że serial Zonda Krypto dopiero się rozkręca. Dlatego zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
3: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
2: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
4: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
2: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
1: Zonda Krypto od października 2025 była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kwietniu Radosław P. informował, że jeśli do PKL-u nie wpłynie kolejna transza środków z firmy, zerwie umowę. I z końcem tamtego miesiąca podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Dziś ciała zostaną wydane rodzinom. Także dziś kolejne sekcje pozostałych 6 osób, które zginęły w tragicznym wypadku z udziałem pielgrzymów.
5: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
1: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Całą noc walczyli z ogniem. Wielkopolscy strażacy dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód. Płonęło około 3000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 zastępów. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Polskie kluby dopełniły formalności w rewanżowych meczach 4. rundy eliminacji i awansowały do fazy ligowej. Lech 2-2 zremisował z FC Tun i dwumecz wygrał 9-2. A Jagiellonia po wygranej 4-0 tydzień temu, tym razem na wyjeździe 2-1 pokonała Iberię Tbilisi.
6: Nie ma co ukrywać, że mamy dwumeczu 2 zwycięstwa, bilans bramek 6-1 i nawet jak ten dwumecz miał swoje momenty, kiedy przeciwnik przejmował inicjatywę, no to trudno się nie zgodzić, że to jest pełni zasłużony awans, z którego się na pewno bardzo cieszymy, bo to jest bardzo duża historyczna chwila.
1: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś w Monako losowanie fazy ligowej Ligi Europy, po którym polskie zespoły poznają swoich rywali. Awansu, ale w Lidze Konferencji nie udało się wywalczyć pozostałym naszym drużynom. Raków 2-3 przegrał z Hajdukiem Split, a Górnik 1-4 z AS Monako. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: W regionie w ciągu dnia słonecznie, ale miejscami mogą pojawić się lekkie zachmurzenia. Z północnego zachodu wieje słaby wiatr, temperatura wynosi około 16 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1021 hektopaskali, a barometr póki co jest obojętny, później w ciągu dnia zmieni się w korzystny.
0: Kto
8: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Rano wstaje, ten już wie, że to dzisiaj piątek, 28 dzień sierpnia. Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 9 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii. Teraz Abba Voulez-Vous.

0: Poranny program Radia Plus, to rano wstaje, 14 minut po godzinie 7. Lecimy dalej. Ciekawa jestem, co przyniesie nam dzisiejszy dzień. No, na część tych przyjemności, które nas czekają pewnie w ciągu dnia, musimy sami najpierw zapracować. Będziemy wam towarzyszyć za chwilę Pet Shop Boys Go West, a potem Edith Piaf.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
4: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
3: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
4: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
3: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhp.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Po reklamie.

Edith Piaf, Milord na antenie Radia Plus. No właśnie, za chwilę powiem o pewnych atrakcjach, 25 najbardziej inspirujących wnętrzach na świecie i tam Wersal został wyprzedzony przez jedną z polskich atrakcji, ale o szczegółach opowiemy za kilka chwil na antenie Radia Plus. 27,5 minuty po siódmej, za chwilę u nas wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Kopuła ciepła rozlewa się nad Europą. Czy dotrze do Polski to ciepło, czy też jakieś deszczowe chwile, o tym opowiemy już za chwilę na antenie Radia Plus. Warto trzymać rękę na plusie i pulsie, także bądźcie z nami koniecznie. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do 472 wzrosła liczba ofiar katastrofalnej powodzi w Nepalu i Tybecie. Po obu stronach granicy ewakuowano ponad 2,5 tysiąca osób, blisko 1,5 tysiąca uznano za zaginione. Nadal nieznany jest los kilkuset obcokrajowców. Tymczasem chińskie władze alarmują o bardzo wysokim ryzyku przerwania tamy na Jeziorze Zaporowym i wystąpienia kolejnej fali. W strefie katastrofy pracuje teraz około 700 strażaków wspieranych przez drony i psy tropiące. Kierowcy utrudnienia po wypadku na S8 w Łódzkiem, doszło do niego na wysokości Złoczewa. Zderzyły się tam dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Jeden pas jezdni w stronę Wrocławia jest w tej chwili zablokowany. To ma być sprawdzenie gotowości sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. 9 września ruszają wspólne manewry sił zbrojnych Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Potrwają do 11 i będą miały charakter obronny. Mają być przeprowadzone na wodach międzynarodowych. Zostaną jednak ograniczone ze strony USA, bo jak stwierdził Donald Trump, Seul wysyła niewłaściwy sygnał Korei Północnej.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Koniec sierpnia i początek września to w Gdańsku czas szczególny. Kilka dni, w których miasto na nowo opowiada dwie historie, które je ukształtowały. Jedną o wolności wywalczonej przy stole negocjacyjnym, drugą o wojnie, którą rozpoczęły strzały w kierunku Westerplatte, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
2: My zawsze te dwie rocznice łączymy. 31 sierpnia jako koniec epoki totalitaryzmu komunistycznego, bo to przecież dzięki strajkowi i dzięki porozumieniom sierpniowym porządek świata zaproponowany po II wojnie światowej uległ zmianie, a 1 września to początek totalitaryzmu dwóch, które uderzyły nie tylko w Polskę, ale w cały świat.
1: Uroczystości związane z 46. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych i 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej rozpoczynają się w Gdańsku już w poniedziałek. Zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości usłyszał 39-latek, który uderzył w autobus wiozący 50 pasażerów, mając 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ujęty przez świadków zdarzenia w gminie Wicko. W regionie w ciągu dnia przeważnie bezchmurne niebo i tylko miejscami będą pojawiać się lekkie zachmurzenia. Towarzyszy nam też umiarkowany wiatr wiejący z północnego wschodu. Na termometrze mamy 19 stopni, a ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku za 27 minus 8. Za chwilę na naszej antenie Rockset i Joyride. Teraz kombi słodkiego, miłego życia. I takie życzenia o poranku, to ja rozumiem.

0: Joy Ride Roxette na antenie Radia Plus. Wcześniej kombi słodkiego, miłego życia. Jest tyle gór do zdobycia i tyle miejsc do odkrycia. I powstało właśnie taki ranking 25 najbardziej inspirujących wnętrz na świecie. Pierwsze miejsce na liście zajęła Biblioteka Opactwa Świętego Galla w St. Gallen w Szwajcarii. Na drugim miejscu jest Pałac Amba Villas w Mysore w Indiach, a na trzecim budynek parlamentu w Budapeszcie na Węgrzech. No i jest kopalnia soli w Wieliczce. Miejsce 18, ale to też jest dobry znak, bo polska atrakcja wyprzedziła m.in. katedrę Świętego Patryka w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, m.in. meczet i medresę Allegro ibn Yusufa w Marokku, m.in. też Wersal we Francji, także nie jest źle. Czyli znowu można powiedzieć, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Chociaż, no nie, no w kopalni Wieliczce to chyba był każdy. A jak nie, jest szansa to naprawić. Za 18 minut 8 za chwilę na antenie Radia Plus Phil Collins Two Hearts będzie Halina Frąckowa, jaki mały.
1: Reklama.
2: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela, 30 sierpnia. Port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
3: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
4: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
9: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
10: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
14: Radio Plus.

0: Mały Elf i Halina Frąckowiak w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A my kontynuujemy naszą zabawę do końca tego tygodnia, czyli dziś dzień ostatni, lato z nutą nostalgii. Nasza zabawa w przesyłanie sobie pocztówek. Wracamy do czasów, kiedy pocztówki były w obiegu, kiedy się je wysyłało, teraz coraz rzadziej. No i czekamy na wasze zdjęcia z wakacji, takie pocztówkowe, piękne widoczki. O proszę, Marek Sierocki jest. Marek. Marka nam wysłał Michał. No, nie tylko Marek, tam jest również Michał, jego partnerka, jest Thomas Anders, przed koncertem zdaje się jakieś zdjęcie zrobione. No, ładna historia, czekamy na wasze zgłoszenia, latoradioplus.pl. O, i plaża jest tu, proszę bardzo. O, jakieś panie na różo. Przepraszam, to chyba jakiś zlot trabantów był. Nie, to jest syrenka. Syrenka taka na kołach, ale nie tylko na... A, fajnie jest, opowiemy o tym za kilka chwil na antenie Radia Plus. Dziękuję za te zdjęcia, liczę na kolejne, a rozstrzygnięcie naszej zabawy porannej, bo to pierwsza odsłona dzisiaj, tuż po godzinie 8:06, a teraz Vaya con Dios, na.

0: Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii. Za minutę będzie godzina 8. Czas nas goni, ale nie jesteśmy jeszcze zasapani, bo świeżo z łóżka, każdy z mnóstwem energii, więc lecimy w stronę słońca dzisiejszego dnia. O wiadomościach za chwilę na antenie Radio Plus i prognoza pogody. Posłuchajmy.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
5: Ma zarzuty, czy straci stanowisko prezesa Pekaolu. Powiemy, jaka przyszłość może czekać Radosława P. Trzy osoby zatrzymane w związku z aferą dotyczącą pomocy dla powodzian. O szczegółach za chwilę. Kierunek: Korea Południowa. Polka wśród wolontariuszy długoterminowych Światowych Dni Młodzieży. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezes Pekaolu z zarzutami i pytanie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Mimo to nie traci automatycznie stanowiska. O tym, czy na nim pozostanie, decydują władze komitetu zgodnie ze statutem organizacji. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Odwołanie prezesa PKO nie następuje decyzją prokuratury ani ministra sportu, choć Jakub Rutnicki wzywa zarząd Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa.
7: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze.
6: Taką decyzję musi podjąć zarząd. Od niej można odwołać się do walnego zgromadzenia delegatów PKO, które jest najwyższą władzą komitetu.
8: Nie ma żadnej wątpliwości, że statut daje możliwość odwołania. My nie mamy takiej wątpliwości.
6: Mówi wiceprezes PKO Adam Konopka. Mimo złożenia pod koniec maja wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL w sprawie odwołania prezesa, ten nie zwołał go w wymaganym statutem terminie 30 dni.
5: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Są areszty po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Trzy osoby trafiły za kraty. Nie ujawniono ich danych. Wiadomo, że w sumie CBA zatrzymało na Dolnym Śląsku sześcioro podejrzanych. To była skoordynowana akcja przeprowadzona w tym samym czasie.
9: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
5: Informuje rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. Zatrzymani to przedstawiciele trzech firm oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji. Radość ze zwycięstwa w cieniu wypadku. Kibic Jagiellonii trafił do szpitala po tym, jak spadł z wysokości kilku metrów na stadionie w stolicy Gruzji Tbilisi. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu przez fanów białostockiego klubu.
10: Wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu. Ta nasza radość była dzisiaj bardzo, bardzo stłumiona, taka wewnętrzna, bo wszyscy byliśmy przejęci tym, co się wydarzyło. Wierzymy po prostu, że będzie wszystko dobrze.
5: Podkreślał trener Jagi Adrian Siemieniec. Zarówno Jagiellonia, jak i Lech Poznań dopełniły formalności w rewanżowych meczach czwartej rundy eliminacji i awansowały do Ligi Europy. Takiego szczęścia nie miały inne polskie drużyny. Awansu, ale w Lidze Konferencji nie wywalczyli Raków Częstochowa i Górnik Zabrze.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Polka wśród wolontariuszy przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Korei Południowej. Pracę rozpocznie od października. 23-letnia Anna Szałek z Warszawy ukończyła biotechnologię medyczną na jednej z duńskich uczelni i biegle mówi w kilku językach. Fascynuje ją koreańska kultura. Jak mówi, ten wyjazd to dla niej spełnienie marzeń.
11: Obaw mam dużo, to na pewno. Teraz jest cały ten stres z organizacją, jak tam dolecieć, żeby wizy załatwić. Siedzę po prostu, nie mogę się doczekać, aż w końcu dostanę ten numer, żeby móc tam dalej pójść załatwiać. Też obawy są oczywiście, czy się odnajdę, czy taka praca będzie dla mnie, to będzie dla mnie trochę nowość, no ale jestem gotowa poświęcić się dla tego przedsięwzięcia.
5: To wolontariat długoterminowy. 23-latka będzie pomagać uczestnikom na miejscu przez rok. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
2: ogólnie w ciągu dnia słonecznie, ale miejscami mogą pojawić się niewielkie ilości chmur. Z północnego wschodu wieje słaby wiatr. Temperatura wynosi około 16 stopni. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali, a biometr póki co jest obojętny. Później w ciągu dnia będzie korzystny.
12: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Ach, jak pięknie i cudownie rano wstać z zapasem energii, witać nowy dzień, to już piątek, 28 sierpnia. Kasia Kozimor, witam, do 9 zapraszam. 6 minut po 8, za chwilę Michael Jackson u nas, a teraz Status Quo.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Nie, nie, żaden thriller, to po prostu wielka radość. Dzień dobry, Beato, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No patrzę na to zdjęcie od was i po prostu no rechoczę jak żaba, no co ja na to poradzę. Jest syrenka, 105, tak?
2: Tak.
1: Wszystko się zgadza?
2: Tak, rocznik 79.
1: O, proszę. Jest Beatka i jest obok kto?
2: Obok mąż Maciej. Maciej. Mhm.
1: Dobra, a gdzie wy jesteście?
2: Jesteśmy z Tewic, jesteśmy faną starej, grupą fanów starych samochodów i bardzo nas to bawi. Jeździmy na zloty, zapraszamy na zlot, także jesteśmy tacy jedyni w swoim rodzaju.
1: No właśnie widzę, że jesteście jedyni w swoim rodzaju, a te peruki to skąd macie?
2: No...
1: Bo już adresy nie pytam.
2: No tak, no mamy, no po prostu kupujemy, dzieci nam kupują i mówią, to jest to, mamo, będzie dobrze.
1: Lata 80. w pełnej krasie i w pełnym kolorze. Tak. No dobra, ten, samochód jeździ, rozumiem, tak?
2: Tak, jeździ,
1: dobra.
2: Jeździ.
1: A to coś
2: ma się dobrze.
1: Na masce gra?
2: Gra, oczywiście. Tak,
1: nawet chyba
2: gra.
1: A la wieża, nie?
2: Tak, to jest stary Kondor, on gra, tylko potrzebujemy prądu, a na takich imprezach, jak wiadomo,
1: właśnie, no, prądu nie ma.
2: Nie ma prądu, ale są kasety, także gra. Na pewno gra.
1: Rewelacja. No dobra.
2: I dajemy dużo radości.
1: No, sami jesteście kwintesencją radości, jak na was patrzę, to już wiem, że dzisiaj będę miała super dzień. Dobra, kiedy najbliższy zlot?
2: Ja również. Najbliższy zlot z naszym udziałem, na który serdecznie zapraszamy, już 6 września o godzinie 9 w Lęborku.
1: Super. Czy trzeba przyjechać starym samochodem, czy można nowym i popatrzeć na stare?
2: Można i tak, i tak. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Dobra, żebyście, drodzy słuchacze, wiedzieli, w tym Lęborku, dobrze mówię, o godzinie 9 rano.
2: Tak, o 9.
1: Jakbyście chcieli Beatki poszukać z mężem, różowe dresy, zielone wstawki fioletowe, Beatka będzie miała różową perukę. Możemy się tak umówić?
2: No, jeśli to sprawi ludziom radość, to jak najbardziej. Także to jak najbardziej.
1: Lećcie.
2: Tylko jeszcze przekonam męża.
1: No dobra, trudno, może być bez peruki, ale te dresy koniecznie musicie założyć.
2: Dresy robią robotę.
1: Robią. Gorąco was pozdrawiam. Dziękuję za to przemiłe spotkanie.
2: Dziękuję. Również dziękuję i zapraszam ze swojej strony
1: tak
2: do Lęborka.
1: I ze
2: dziękuję pięknie.
1: Wysyłamy specjalnie do was. Do
0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
7: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
6: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
7: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
8: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
7: Spiesz się.
8: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
7: Szczegóły na sprawia.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Po reklamie. Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawet do południa mogą potrwać utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 74 w Ćmińsku. Przypomnijmy, nad ranem zderzyły się tam dwie ciężarówki, obaj kierowcy trafili do szpitala. Jeden z nich, 64-letni mężczyzna, walczy o życie.
4: Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia oraz tożsamości kierującego pojazdem marki DAF. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.
0: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji. Katowicki sąd rozpatrzy dziś wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim w 2025. Biegli ocenili, że mężczyzna był niepoczytalny. W kwietniu taki wniosek złożyli warszawscy prokuratorzy. Domagali się w nim umorzenia i umieszczenia 22-latka w zakładzie psychiatrycznym. Do tragedii doszło w maju 2025. Student prawa zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zadał kobiecie wiele ciosów, zmarła na miejscu. Ranny został też ochroniarz, który próbował jej pomóc. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Dogaszanie trwa. To w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. Płonęła tam hala produkcyjna, w której wytwarzano elementy sanitarne. Ogień wybuchł wczoraj po południu. Nikomu nic się nie stało. Sytuacja została opanowana w nocy. Na miejscu nadal jednak pracują strażacy. Trwa, jak mówiliśmy, dogaszanie, a także prowadzone są prace rozbiórkowe.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Gdańska Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje dziś kilkanaście ulic w centrum miasta. Od 1 września ulice Strzelecka i Kurkowa staną się jej częścią.
6: O rozszerzenie strefy wnioskowała Rada Dzielnicy oraz Radni Miejscy. Prace związane z wdrażaniem nowej organizacji ruchu rozpoczęły się już 10 sierpnia. Wówczas ustawione zostało tymczasowe oznakowanie o zakazie postoju, które obowiązuje od poniedziałku 17 sierpnia.
5: Miasto od lat sygnalizuje, że lista ulic objętych opłatami będzie w kolejnych latach się wydłużać. Sąd Okręgowy w Słupsku wyznaczył na 23 października termin rozpoczęcia procesu Karoliny i Arkadiusza G. Są oskarżeni o znęcanie się nad niespełna 3-letnią Różą i jej zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz o znęcanie się nad 8-letnim Lukasem, dla których byli rodzicami zastępczymi. Rodzice zastępczy zostali zatrzymani 9 maja 2025 roku. Służby zaalarmowali lekarze. Dzień później Karolina i Arkadiusz G. usłyszeli zarzuty spowodowania u Róży ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. W regionie w ciągu dnia słonecznie, ale miejscami mogą pojawić się lekkie zachmurzenia. Z północnego zachodu wieje słaby wiatr, temperatura wynosi około 16 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1021 hektopaskali, a barometr póki co jest obojętny, później w ciągu dnia zmieni się w korzystny.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, o poranku jeszcze raz. Witam wszystkich wyspanych. Za 25 minut 9, a kto się wyspał, ten przespał. Dzisiejsze zaćmienie księżyca nad ranem. Za chwilę na naszej antenie Joda Sen, a teraz Belinda, Carla i La Luna. To tak a propos tego księżyca. Kasia Kozimor, witam. Do dziewiątej zapraszam.

0: Żada sam pięknie nam zaśpiewał w Radio Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Niektórzy się zastanawiają, ile tej wody w końcu dziennie trzeba pić. No to naukowcy z Amerykańskiej Akademii Nauk, Inżynierii i Medycyny rekomendują 2,7 litra płynów dziennie dla kobiet i 3,7 litra dla mężczyzn. Czyli dla pań prawie 3 litry dziennie, dla panów prawie 4. W to się wlicza oczywiście zupa i to wszystko inne, co pijemy. Wszystkie inne płyny też się w to wliczają. No i naukowcy mówią, ale hola, hola, nie tak, że rano 2 litry, wieczorem 2 litry. Nie, nie, nie, bo wtedy może dojść do groźnych zjawisk. Trzeba sobie po prostu w ciągu dnia popijać, błykać, jak to mówią. Nosić przy sobie butelkę wielorazową, dodawać do wody plasterek cytryny, ogórka lub liście mięty dla smaku, żeby tam coś poczuć. Do tego, jeśli ktoś lubi gazowaną, to bierze gazowaną. Jeśli ktoś nie lubi gazowanej, niech pije normalną. No i przed posiłkami, po wysiłku fizycznym, jak jest gorąco, to jeszcze więcej tej wody, jak często używamy, znaczy ćwiczymy, no to jeszcze więcej tej wody i tak dalej, po prostu człowiek z wody się składa i tyle, no, co tu więcej mówić. Ale od czasu do czasu warto też coś przekąsić. Electric Light Orchestra za chwilę, Rock and Roll is King, na antenie Radia Plus pojawi się też Celine Dion, I'm Alive.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
9: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
8: Cudownie. Torebki, ciuszek?
9: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
10: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
9: Spiesz się.
10: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
9: Szczegóły na sprawia.pl.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
14: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,90.

0: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Celine Dion w Radio Plus pięknie nam zaśpiewała, ale pięknych piosenek nie brakuje na naszej antenie przyboju z nutą nostalgii w dalszym ciągu. Za 6 minut 9, punktualnie o 9, najnowsze wiadomości po 9, kolejne przeboje z nutą nostalgii, nasza akcja Lato z nutą nostalgii, która już się kończy w tym tygodniu, ale spokojnie, mamy już nowe pomysły na nowy tydzień już wrześniowy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za chwilę Agnieszka Morawska w Radio Plus. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
3: MediaMarkt.
0: Po reklamie.
4: Czy prezydent zawetuje nowe prawo energetyczne? Kancelaria Głowy Państwa mówi o szkodliwym lobbingu. Tymczasem rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. O szczegółach powiemy za chwilę. Nie żyje król Harold V. Od ponad 3 dekad nosił norweską koronę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedno zdanie i potencjalnie setki milionów złotych w grze. Chodzi o zapis, który pod koniec lipca trafił do nowelizacji prawa energetycznego. Jego sens jest prosty. Część tak zwanych umów widmo o przyłączenie do sieci ma zostać uznana za niewygasłą. A to może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorców chcących realnie inwestować na rynku energii. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego ta poprawka ma tak duże znaczenie?
5: No bo dziś samo miejsce w kolejce do sieci jest niezwykle cenne. Można mieć działkę, inwestora i gotowy projekt, ale bez możliwości przyłączenia elektrownia albo magazyn energii i tak nie powstaną. Ten problem od dawna znało państwo i dlatego wiosną wprowadziło nowe przepisy. Miały one oczyścić system z tak zwanych projektów zombie. Takich, które zajmowały miejsce w sieci, ale nie były realizowane. Inwestor musiał pokazać, że naprawdę buduje. W przeciwnym razie mógł stracić umowę na przyłącze. I wtedy pojawiła się nowelizacja, do której na etapie prac w komisji dopisano dodatkowy artykuł. Może on pozwolić określonej grupie inwestorów zachować te umowy, które wcześniej mogły wygasnąć, czyli de facto cofa najważniejsze założenia tej reformy.
4: Te przepisy są już na biurku prezydenta. Kancelaria mówi o szkodliwym lobbingu. Jeszcze dziś Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w tej sprawie. Rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. Właśnie rusza posiedzenie Rady Ministrów o finansowym planie na 2027. Wśród priorytetów ochrona zdrowia, inwestycje w energetykę i obronność.
6: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
4: Zaznacza premier Donald Tusk. Więcej ma pójść również na ochronę zdrowia, w planie nawet o 17 miliardów rocznie, a do tego jeszcze większe pieniądze na transformację energetyczną.
6: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
4: Ostateczny projekt budżetu rząd powinien przyjąć i przesłać do Sejmu najpóźniej do końca września. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Ważna zmiana nastąpi na linii Warszawa-Kraków, na której skróci się czas przejazdu.
7: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
8: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
7: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
4: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei w Łódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem. W wiadomościach: Norwegia, nie żyje król Harald V. Monarcha od dłuższego czasu chorował. Już wczoraj rodzina królewska zebrała się w szpitalu w Oslo. Norweski premier odwołał wizytę w Niemczech, a przewodniczący parlamentu i biskupi przerwali zagraniczne podróże i wrócili do kraju. Król miał 89 lat.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Bociany już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
9: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
4: Zdradza Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż 4 młodych.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Madonna na początek, a w kolejce Saragossa, Band Perfect i Gypsy.

0: Gypsy Kings w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 na zegarze. 28 dzień sierpnia w kalendarzu. Zaćmienie księżyca dziś o poranku było. Czy ktoś wstał o tej 4:30, żeby ten księżyc obserwować? Proszę dać znać. Proszę opisać to zjawisko. 691-141-141. SMS-owy numer dla Was, gdybyście mieli ochotę się pochwalić tym, co udało Wam się zaobserwować. A piątek dzisiaj, więc to jest jeden z Waszych ulubionych dni tygodnia. Myślę, że to ten piątek jest wyjątkowy także dla tych, którzy od wtorku rozpoczynają szkołę, ale warto się cieszyć tym, co jeszcze mamy i doceniać każdą minutę. Tym bardziej, że dzisiaj zapowiada się bardzo upalny dzień, jak na koniec sierpnia. Radio
1: Plus. Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
8: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: wszystkich dzieci. Szczęśliwego Nowego Roku! Szkolnego!
1: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: To pewne. Niskie ceny są

0: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

UK i Kim Wilde w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 28 minut do 10. Byli tacy, którzy wstali dziś o świcie po to, żeby zobaczyć zaćmienie księżyca. Opisujecie to jako niesamowite zjawisko, ale są też tacy, którzy wśród was, którzy twierdzą, że się nie opłacało, bo to taka chwila była i właściwie nie wiadomo do końca, czy to było zaćmienie księżyca, czy chmura zaszła na księżyc. No ale mimo wszystko gratuluję tym, którym się udało. Zdjęcia też niektóre całkiem spektakularne, więc warto też obejrzeć te profesjonalne również, żeby zobaczyć, co straciliśmy i być może czekać na kolejne zaćmienie. A kończą się wakacje, więc kończy się też nasza zabawa, pocztówka z wakacji. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę wysłać do nas zdjęcie, wasze ulubione zdjęcie z wakacji. Z pozdrowieniami. Proszę, jeśli jesteście na wakacjach, to oddajcie te emocje, które są teraz w was. A jeśli te wakacje już minęły, to też możecie do nas napisać pozdrowienia, takie z cofnięciem się w czasie odrobinę przywołania tych emocji, które wam towarzyszyły, gdy na wakacjach byliście na urlopie. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a ja tylko dodam, że my swoją pocztówkę także wam odeślemy, do tego dołożymy jeszcze trochę wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Paul Young i Every Time You Go Away, teraz w Radiu Plus.

0: Elektryczne gitary i koniec w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a to nieprawda, że nie ma już nic, bo jeden koniec może być początkiem czegoś zupełnie nowego, wspaniałej przygody. Na przykład kończą się wakacje, ale możemy wyruszyć na Sycylię w ramach wolontariatu do miejscowości Mussomeli, która szuka 6 wolontariuszy, także wśród Polaków. Do zadań czwórki będzie należało zbieranie historii, wysłuchiwanie historii starszych mieszkańców wyspy, organizowanie cotygodniowych warsztatów i takich wieczorów tematycznych, spisywanie tego, co starsi mieszkańcy wyspy mają do powiedzenia, żeby tworzyć taką wspólnotę, a 2 pozostałe osoby będą zaangażowane w działalność sportową, chodzi dokładnie o żeńską drużynę futsalu. Trzeba im będzie pomagać w trakcie treningów, ale także prowadzić media społecznościowe. Brzmi to wspaniale. Organizacja, która organizuje właśnie te warsztaty, ten wolontariat, bierze na siebie mieszkanie, do tego wyżywienie i ubezpieczenie zdrowotne. Do tego jeszcze dochodzi dniówka, 11 euro dziennie, czyli 6 euro kieszonkowego i 5 na wyżywienie. Dodatkowo zwrot za bilety lotnicze 309 euro, 417 euro za bilet na pociąg lub autobus. Tak to wygląda. Brzmi to jak wspaniała przygoda. Zastanawiam się tylko, czy te nonny chciałyby się podzielić przepisami, które strzegą od pokoleń. No i jest też jeden haczyk. To jest taka oferta dla tych, którzy mają od 18 do 30 lat. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Westerplatte przypomina, dokąd prowadzą nienawiść, pogarda i obojętność. 1 września, godzina 4:45. Westerplatte. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkajmy się, by wspólnie oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wszystkim ofiarom wojny. Na uroczystość zapewniony będzie bezpłatny transport autobusowy. Szczegóły tras i rozkładów znajdziesz na stronie gdańsk.pl.
8: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
9: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
10: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
6: Wpakowaliście się w brudny interes, mówi premier o zonda krypto. Wypadek na Pomorzu, S6 zablokowana. Norwegia w żałobie, zmarł król Harald V. Minęła 10. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od wypadku. Trasa kaszubska zablokowana na S6. Z Trójmiasta do Słupska osobówka uderzyła w samochód patrolu służby drogowej. Jedna osoba jest ranna. Trzeba zjechać już na wysokości Koleczkowa. Utrudnienia potrwają przez kilka godzin. Polityczne echa afery zonda krypto i zarzutów dla prezesa PKO-lu. Premier chce ponownego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Szef rządu zwróci się do marszałka Sejmu w tej sprawie.
7: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu.
6: Donald Tusk dodaje, że Polska potrzebuje regulacji rynku kryptowalut, by uniknąć takich sytuacji jak w przypadku zonda krypto. Szef rządu twierdzi, że jak to ujął, brudny interes zonda krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiS.
7: To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy.
6: Giełda zonda krypto przestała wypłacać środki swoim klientom w kwietniu. Wczoraj sąd w Estonii formalnie potwierdził upadek giełdy. Prezydent dobrze reprezentuje Polskę na świecie, tak uważa większość Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu 56% z nas dobrze ocenia pracę Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Przeciwnego zdania jest 44% Polaków.
1: Wiadomości Radia Plus.
6: Norwegia w żałobie, zmarł król Harald V. 89-letni monarcha od połowy sierpnia był w szpitalu w Oslo przed Pałacem Królewskim. Zbierają się mieszkańcy stolicy, by oddać hołd władcy. Król był bardzo ważną postacią, często pokazywał publiczne wsparcie, szczególnie nam, młodym. Był nazywany nawet narodowym dziadkiem, sprawiał, że wszyscy czuliśmy się bezpiecznie. Był dla nas symbolem bezpieczeństwa i był w tym świetny. Harald V rządził 35 lat, był pierwszym królem Norwegii, który urodził się w kraju od 5 wieków.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 10, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Brian Adams na początek tej godziny, a w kolejce Sea Catch i Happy End.

0: Drive i Cars w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Nigdy nie jest za późno na to, żeby zaplanować weekend, choć ten już powoli się rozpoczyna. 20 minut po 10 na zegarze i piątek w kalendarzu. Gdy patrzę na wasze pocztówki z wakacji, to myślę sobie, że wcale nie trzeba wielkich kombinacji, żeby ruszyć się z domu. Wystarczy czasami po prostu pojechać, pójść, przespacerować się, przebiec za miedzę i już krajobraz się zmienia i już coś innego się pojawia przed oczami i jest okazja do tego, żeby po prostu ruszyć się z domu. I być może właśnie to jest pomysł na to, żeby spędzić ostatni weekend wakacji w ten sposób, żeby wyjść z domu i zobaczyć, co jest wokół nas, być może inną drogą niż zwykle. Radioplus.pl, tam czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Przypominam, że jeszcze tylko dziś możecie taką pocztówkę do nas wysłać, a my swoją się odwdzięczamy. Dodajcie takie pozdrowienia wakacyjne. Już chyba nie trzeba pisać, kochane pieniążki, przyślijcie rodzice, bo nie zdążą, bo wy zdążycie wrócić do domu, ale myślę, że takie ciepłe pozdrowienia wakacyjne z waszymi odczuciami i emocjami dotyczące miejsca, w którym byliście, jak najbardziej będą przydatne. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
3: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus.

I dźwięk płynący z każdej przestrzeni. Na próżno czegoś takiego szukać dziś. Toto i Afryka w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Żeby jednak nie wychodzić na taką zrzędę, która myśli o tym, że kiedyś to były czasy, a teraz takich czasów nie ma, to zaglądam do kalendarza na dziś. 28 dzień sierpnia. W świętach nietypowych Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No i żeby tutaj też znowu nie cofać się do tych wszystkich tytusów, Romków i Atomków, to warto może sięgnąć po te współczesne komiksy i ich odłamy. Na przykład powieści graficzne, rok 1984, zreinterpretowany na nowo w takiej powieści graficznej, zupełnie nie inaczej też wygląda. I nie tylko zresztą, bo klasyki właśnie w takiej wersji odkrywamy na nowo i to jest dobry pomysł, żeby sięgnąć po tego typu powieści graficzne właśnie. A przy okazji, jeżeli sobie tak czytamy publicznie komiksy, to być może gdzieś tam na ławce przysiądzie się do nas ktoś, kto też jest fanem komiksów i jest to okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi, z którymi mamy coś wspólnego. Jest to jakiś pomysł na współczesną samotność. Na zegarze teraz 24 minuty do 11:00. Shakin' Stevens, Cry Just a Little Bit, teraz w Radiu Plus.

0: Jak w Radiu Plus Lato z notą nostalgii 17:16, prawie minut do 11, a do 11 jeszcze m.in. Right Here Waiting i Richard Marx. Radio
1: Plus. Reklama. Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
6: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
7: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
8: Dziś prokuratura ma ponownie przesłuchiwać szefa PKOL-u w sprawie zonda krypto. Kancelaria prezydenta krytykuje poprawkę do nowelizacji prawa energetycznego. Strażacy szkolą się w goglach do wirtualnej rzeczywistości. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawa jest śmiertelnie poważna, mówi premier o aferze zonda krypto. Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy, dodawał Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
9: To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji.
8: Premier zapowiedział też, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Dziś prokuratura ma ponownie przesłuchiwać Radosława P. w sprawie afery zonda krypto. Wczoraj prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany i usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych. Chodzi o to, że Radosław P. miał wypłacić swoje środki z bankrutującej giełdy, gdy inni nie mogli tego zrobić i stracili pieniądze. Grozi mu do 8 lat więzienia.
6: Wiadomości Radia Plus.
8: Kancelaria prezydenta krytykuje poprawkę do nowelizacji prawa energetycznego. Przepisy miały ułatwiać życie, ale zdaniem ekspertów z branży mogą kosztować państwo miliony. Mateusz Chłystun.
10: Nowy artykuł w ustawie dotyczy umów o przyłączenie do sieci energetycznej. Takich, które widnieją tylko na papierze, bo w rzeczywistości nie są realizowane i blokują potencjalne inwestycje. Nowe przepisy miały sprawić, że w takim przypadku umowa mogła zgodnie z prawem wygasnąć. Wprowadzona poprawka cofa de facto jednak ten zapis, czyli unieważnia założenie całej ustawy. Pałac Prezydencki, który analizował przyjęte przepisy, mówi wręcz o szkodliwym lobbingu, który wymusił na członkach Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji umieszczenie dodatkowego artykułu w ustawie. Prezydent ma więc dziś ogłosić decyzję, czy zawetuje napisane w ten sposób nowe prawo energetyczne.
8: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Przed nami gwałtowna zmiana pogody. Dla ponad połowy kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Niebezpiecznie może być w nocy, dziś w ciągu dnia upały.
6: Wiadomości Radia Plus.
8: Strażacy szkolą się w wirtualnej rzeczywistości. Wiejska Straż Pożarna z Osiny pod Bełchatowem to jedna z nielicznych jednostek w kraju, która wdrożyła do treningów technologię VR. W specjalnych goglach ćwiczą najtrudniejsze scenariusze bojowe.
11: Zakładając okulary, przenosimy się całkowicie w inną rzeczywistość. Nasz mózg tak naprawdę odbiera tylko te bodźce, które tam są. Jest dźwięk, jest obraz. Widzimy osobę na przykład leżącą na podłodze.
12: Podnieś gazę z torby i przyciśnij ją do rany, aby zatamować krwawienie.
11: Pozwala nam ten program nabrać takich nawyków, nauczyć się po prostu takich automatyzmów.
13: Możemy przypomnieć sobie procedury, możemy przećwiczyć różne sytuacje kryzysowe, zdarzenia, które nam się mogą pojawić na akcjach.
8: Z druhami Łukaszem Stępniem i Michałem Nickiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
14: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, La Bamba i Los Lobos na początek tej godziny.

0: Mniej niż zero i Lady Punk w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze, a ja zaglądam do naszej skrzynki z wiadomościami od Was, z pocztówkami od Was, tymi z wakacji. Jest ich mnóstwo i nie wiem, którą wybrać, jak zwykle zresztą, bo chętnie o każdej z Waszych podróży bym opowiedziała na antenie i dałabym Wam głos do tego, abyście opowiedzieli. Niemniej wciąż czekamy na więcej, bo ja za chwileczkę, ale później Tomek Waloszczyk będzie musiał wybrać którąś z pocztówek, a może wybierze więcej, kto wie. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz i tam czekamy właśnie na Wasze zdjęcia z wakacji, czyli taką pocztówkę z wakacji. Dołączcie do tego pozdrowienia, przepraszam, dołączcie do tego pozdrowienia i czekajcie później na telefon. Za chwileczkę to już ode mnie, a później od Tomka Waloszczyka właśnie, a my odwdzięczamy się swoją pocztówką z pozdrowieniami Lato z nutą nostalgii, do tego dokładamy jeszcze letnie gadżety Radia Plus. Nawet jeśli nie przydadzą się w tym roku, to może będziecie gotowi już na kolejny sezon. To trochę jak z tą dietą, że teraz to już się nie opłaca schudnąć do wakacji, ale na następne to oczywiście, że będzie. radioplus.pl, tam czekamy na Wasze wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest fresh. Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793-201-102. Powtarzamy 793-201-102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Zdunek. Gdańsk, Miałki, Szlak 35.
9: Po reklamie.

0: Czas wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to jest pocztówka z pozdrowieniami z nadmorza północnego. Choć fale zimne, serca mamy gorące, 4 dni urlopu plus weekend wystarczyły, abyśmy dotarli naszym samorodnym kamperem do Danii i zanurzyli stopy w Morzu Północnym, o którego zobaczeniu zawsze marzyliśmy. Widok zachodu słońca bezcenny. Z pozdrowieniami dla całej załogi Radia Plus. I te pozdrowienia bardzo za nie dziękujemy. Od Małgosi, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, opowiadaj, jak to się wydarzyło, że sami stworzyliście kampera i do tej Danii ruszyliście.
2: A, to taki pomysł mojego męża był. Troszeczkę się przy tym napracował. Natomiast, no, mam zdolnego męża, więc udało się. I tak od 3 lat sobie w wolnym czasie podróżujemy. Staramy się różne zakątki. Może na razie Polski, tak właściwie ta Dania, to był chyba taki nasz najdalszy wyjazd. No, ale staramy się zwiedzać. Mamy nadzieję na więcej, liczymy na więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc zobaczymy. Może nam się uda gdzieś jeszcze dalej dotrzeć.
1: Tym bardziej, że jest miejsc takich, które kamperom sprzyjają mnóstwa. Dania faktycznie jest jednym z takich krajów, gdzie wypoczynek na świeżym powietrzu i takie właśnie biwakowanie jest bardzo popularne i infrastruktura temu wszystkiemu sprzyja. Czyli wrażenia niesamowite.
2: Tak, tak. Po drodze jeszcze tutaj zahaczyliśmy o Świnoujście, niemiecką Rugię, tam przepiękny park Jasmund, także uwierzcie mi, że 6 dni urlopu naprawdę wystarczy, można dużo zmieścić.
1: A właśnie, zależy kto jak odpoczywa, bo czasami odpoczynkiem jest to, że sobie po prostu trochę odpoczniemy i poleżymy i głowa nie jest zajęta niczym, ale takie planowanie podróży to potrafi zmęczyć, jednak głowa mimo wszystko odpoczywa.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękuję. Jeszcze tylko zapytam, czy Lukrecja była w Danii jedzona?
2: Oj, tak, tak, oczywiście. Może nie z wielką przyjemnością, no ale trzeba było.
1: No tak, trzeba spróbować.
2: Tak, tak.
1: No dobrze, to mam nadzieję, że ten smak dobry pozostał i jeszcze jakieś wakacje przed wami. Od nas pocztówka dla ciebie, dla was. Do tego jeszcze dokładamy gadżety Radia Plus, między innymi plażowy ręcznik, może w cieplejsze rejony niż Dania,
2: cudownie,
1: żeby popływać.
2: Bardzo
1: się cieszę. Dobrego dla was. Do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do widzenia.
1: I jeszcze na wasze pocztówki czekamy dzisiaj. Radio Plus. .pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

jeszcze chwila, świat będzie pomalowany nie tylko na żółto i na niebiesko, ale przede wszystkim na różne odcienie żółci i czerwieni, bo jesień powoli do nas zmierza, ale na razie lato. Dobrze, już nie straszę tą jesienią. 16 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. France Gall i Ella.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.

0: sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
5: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty.
9: Orlen. Z energią na weekend.

0: 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
3: Prezes PKO-u ponownie w prokuraturze. Dziś kolejne przesłuchanie. Dramatyczne doniesienia z Nepalu i Tybetu po powodzi. Powiemy też o kolejnych podróżach apostolskich papieża. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o prawie energetycznym. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach.
4: Wiadomości Radia Plus.
3: Prezes PKO-u ponownie został doprowadzony do prokuratury. Radosław P. wczoraj usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto, a dziś przesłuchanie ma być kontynuowane. Tymczasem, jak ustalił nasz reporter, nikt nie planuje odwołania go ze stanowiska szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Według komitetu, nawet jeśli zatrzymany prezes trafi do aresztu, nie ma formalnych podstaw, by go wyrzucić. Tematem zajmuje się Mateusz Chłystun. Mateuszu, z czego to wynika?
5: Mówiąc wprost, ze statutu. To nim zasłania się obecnie PKO, choć w dokumencie jest artykuł, który mówi o tym, że w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez obecny zarząd, walne zgromadzenie powinno wybrać nowy, to według instytucji nieobecność prezesa nie ma tu znaczenia. To skandal, komentuje olimpijczyk Robert Korzeniowski.
6: On nie wypełnia swojej funkcji prezesowskiej, dlatego że nie zwołuje zarządu, nie zwołuje walnego zgromadzenia.
5: Usłyszałem od sportowca, który na długo przed zatrzymaniem Radosława P. był na liście osób domagających się jego odwołania. 82 ze 106 członków PKO-u już pod koniec maja podpisało się pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd. Decyzja do dziś nie zapadła.
3: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
3: Dramatyczne doniesienia z Nepalu i Tybetu po załamaniu się lodowca i powodziach. Zginęło prawie 500 osób, a prawie 1500 uważa się za zaginione. Ocaleni opowiadają o dramatycznych godzinach oczekiwania na pomoc. Byłem na tarasie, gdy powódź zalała nawet najwyższe piętro. Moja żona zginęła w osuwisku. Dopiero po 5 godzinach uratowała mnie załoga helikoptera. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Nepalowi grozi jednak kolejna powódź. Chińskie władze ostrzegają, że tama utworzona przez osuwisko może nie wytrzymać.
4: Wiadomości Radia Plus.
3: Jesienią papież odwiedzi Amerykę Południową i Francję. To potwierdzone podróże apostolskie Leona XIV. Każda taka pielgrzymka Ojca Świętego jest poprzedzona przygotowaniami specjalnej watykańskiej delegacji.
7: Konkretnie na miejscu oglądają miejsca celebracji. Czy to miejsce jest godne, jak ma wyglądać. Dają pewne sugestie, ale to dzieje się już na różnych etapach. Czasami to jest tak, że tych podróży jest więcej. To zależy od kraju, od sytuacji, od możliwości.
3: Mówił watykanista ojciec Stanisław Tasiemski. Pod koniec września papież odwiedzi Francję, a w listopadzie Argentynę, Urugwaj i Peru.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Pamięć kolejowych pokoleń to ogólnopolska akcja archiwów państwowych trwająca od 9 czerwca do 2 października 2026 roku, mówi Tomasz Kukowski z Archiwum Państwowego w Gdańsku.
9: Pamięć kolejowych pokoleń jest to akcja zbierająca wszelkie pamiątki po kolei państwowej, Polskiej Kolei Państwowej. Wiąże się to z tym, iż 2026 rok został ogłoszony rokiem Polskich Kolei, tak obchodzimy stulecie kolei państwowych.
8: Z rodzinnymi pamiątkami związanymi z koleją można zgłaszać się bezpośrednio do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Około 600 rodaków z 24 krajów weźmie udział w 22. Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Ustce. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Rywalizacja zawodników rozpocznie się już dzisiaj i potrwa do soboty w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Nie zabraknie królowej sportu, czyli lekkoatletyki. Będą także badminton, brycz, futsal, kolarstwo MTB, koszykówka, nordic walking, piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa, pływanie, siatkówka, strzelectwo pneumatyczne, szachy, tenis stołowy i ziemny. W regionie w ciągu dnia słonecznie, ale miejscami mogą pojawić się niewielkie ilości chmur. Z północnego wschodu wieje słaby wiatr. Temperatura wynosi około 16 stopni. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali, a biometr póki co jest obojętny. Później w ciągu dnia będzie korzystny.
4: Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: No to zacytuję klasykę. Zmiany, zmiany, zmiany, ale tylko piątkowe i to dzisiejsze. Proszę się nie przerażać. Dyrektor Pasterski wróci tutaj od poniedziałku. A ja Tomek Waloszczyk mówię dzień dobry i od razu zabieram was na plażę On The Beach i Chris Rea w Radiu Plus. 6 minut po 12. Aha, Marek Sierocki też wróci, no bo nie powiedziałem, nie przedstawiłem jego nieobecności.

0: to hymn chyba poprzedniego tygodnia. Żmuchało, coś tam latało, no i był wiatr przede wszystkim. Ten weekend ma być inny, chociaż w sobotę pogoda się popsuje. O tym jeszcze trochę powiemy, a tymczasem ostatni weekend wakacji nam się powoli zaczyna i na naszym profilu facebookowym specjalny okolicznościowy mem z tej okazji. Jak to koniec wakacji? Przecież dopiero się zaczęły. I macie, ja wiem, że nie lubicie wyboru, bo to człowiek lubi, jak ma prostą ścieżkę, ale macie do wyboru trzy opcje. Napiszcie, która wam jest bliższa, oczywiście z jakimś krótkim uzasadnieniem. Opcja 1. To były wakacje, nigdy ich nie zapomnę. Opcja 2. Odfajkowane, było fajnie, tam gdzie zwykle, albo nie tam gdzie zwykle, szkoda, że tak krótko. Opcja 3. W tym roku to słabo, ale za rok to pojadę. No ja niestety w tym roku trójka, ale to z powodu pewnej kontuzji. Kontuzja minęła, wakacje też, ale za rok to wam pokażę i się pochwalę. Czekam na wasze wpisy na naszym profilu facebookowym, a oczywiście też lato z Radiem Plus. Kończymy ten tą naszą zabawę i czekamy na wasze pocztówki opisujące miejsca, w których byliście. Szczegóły za kilka minut.
1: Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
13: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
14: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów Centrum.
15: To soboty. Mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikarto. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikarto. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum.
14: Milk Patrol.
16: To
1: już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus.

Kind of Magic, dużo magii, mam nadzieję, było w waszych wakacjach, ale jeżeli ktoś wybrał opcję trzecią, czyli w tym roku praktycznie nie miał wakacji, nie miał wyjazdu lipcowego czy sierpniowego, czy nawet tam czerwcowego, to też może wziąć udział w naszej zabawie. Z kilkoma osobami rozmawialiśmy, które przysłały nam widokówkę, pocztówkę taką internetową, szczegóły za chwilę. Z ubiegłorocznych na przykład wakacji, bo w tym roku jakoś było słabiej albo w ogóle nie było. Czekamy na stronie radioplus.pl albo dokładnie lato.radioplus.pl. Możecie wrzucać zdjęcia, jedno albo jakąś kompilację ubraną w pocztówkę, jako pocztówkę, która dojdzie do nas już za chwilę, a my mamy upominki. Przypominam, że to ostatnia odsłona naszej zabawy, bo wakacje się kończą. Prosimy o zdjęcia i pozdrowienia jakieś takie, jakie byście napisali na pocztówce do kogoś znajomego, a ponieważ słuchacie Radia Plus, ohoho, jesteśmy dobrymi znajomymi, czekamy na pocztówki, a nagrody czekają na was.

0: Jennifer Page i Crush na antenie Radia Plus. 16 minut pozostało do godziny 13. No jak tam te zakupy już zrobione? Podręcznikowo szkolne, temperówki wszystkie znalezione albo odkupione, no bo przecież zginęły i to w dużych ilościach. Nie tylko temperówki, gumki, linijki. Gdzie to się wszystko podziewa? Tak jak się niektórzy zastanawiają, gdzie druga skarpetka się podziała, albo nawet czasami cała para. No to gdzie te przybory szkolne giną? Musi być jakieś pudełko, do którego one trafiają choćby w szkole. Jak się bluza zgubi w szkole, to jest odpowiedni pojemnik. A temperówki, cyrkle albo inne rzeczy? No ciekawe, gdzie to wszystko jest. Tak czy siak, trzeba to chyba odkupić. Już nie mówię o zeszytach i podręcznikach. Podręczniki darmowe w niektórych klasach, w szkołach średnich. Już to spory wydatek, to wszystko. Boli głowa, a pieniędzy po wakacjach przecież mało w portfelu. Ale trzymajcie się tam jakoś. Do początku roku szkolnego jeszcze kilka dni, a to wszystko jeszcze będzie uzupełniane we wrześniu. Nie trzeba mieć kompletu od razu, już w tę sobotę. W sobotę to pomyślmy o weekendzie, jako ostatnim weekendzie wakacji. I na tym się dzisiaj skupiamy w naszej audycji. Za kwadrans będzie 13. Za chwilę u nas Mike Oldfield i Maggie Reilly.
1: Reklama.
2: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. Teleekspres świętuje 40. urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat Teleekspresu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: No i nie będzie e-dziennika. Prezydent zawetował ustawę. Miał być taki centralny, jednolity, że można wejść na stronę i sprawdzić, jak tam się nasze pociechy uczą, a nie czekać na wywiadówkę. Chociaż teraz to się tam wszystko w tych librusach pojawia. Prezydent, nie to, że mu się e-dziennik nie podoba, ale stwierdził, że będzie chaos, że będą niechronione dane osobowe i tak dalej. Szczegóły zapewne w wiadomościach, a ja odsyłam do przebojów z nutą nostalgii. Po godzinie 13 wracamy. Puff Daddy, Faith Evans, Abba, Zbigniew Wodecki. To wszystko u nas w Radio Plus. Tymczasem zbliża się 13.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 8.

0: 20% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Trybunał Konstytucyjny nie dostanie pieniędzy, bo nie dopełnił formalności. Są kolejne weta prezydenta, za chwilę szczegóły. Katecheci spotkają się z kardynałem Rysiem przed nowym rokiem szkolnym. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, nie ma w nim pieniędzy na Trybunał Konstytucyjny. Rząd stawia na obronność i wzrost gospodarczy. Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego Trybunał nie dopełnił formalności.
8: Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK, nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
7: Rząd chce też zwiększyć nakłady na inwestycje kolejowe i drogowe oraz energetykę jądrową i sieci przesyłowe. Według założeń polska gospodarka urośnie o 3%, wydatki mają wynieść prawie 980 miliardów, a deficyt 280 miliardów złotych. Prezydent zawetował nowelizację prawa energetycznego. Karol Nawrocki tłumaczy, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a nowe przepisy częściowo odwracałyby tamte zmiany.
9: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
7: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Zawetował też ustawy o e-dzienniku i te pozwalającą mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza.
10: Wiadomości Radia Plus.
7: Potrąciła chłopca na rowerze i po zaledwie roku straciła prawo jazdy. Do wypadku doszło wczoraj w miejscowości Derewiczna na Lubelszczyźnie. Dziecko trafiło do szpitala, mówi komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.
11: Zarówno chłopiec, jak i kierująca poruszali się w tym samym kierunku. 19-latka najprawdopodobniej nie zauważyła rowerzysty i w trakcie manewru wyprzedzania doszło do jego potrącenia. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa. Na miejscu funkcjonariusze 19-latce zatrzymali prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego.
7: Obrażenia 10-latka nie zagrażają jego życiu.
10: Wiadomości Radia Plus.
7: Jutro dzień katechetyczny w Krakowie. Nauczyciele religii przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego spotkają się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.
12: Wspólne spotkanie z dziećmi, z młodzieżą, prowadzące do Pana Boga. Celem katechetów jest to, aby przedstawić Pana Boga, aby ukazać Go, aby pomóc tym młodym ludziom do Pana Boga zmierzać.
7: Mówił ksiądz Konrad Kozioł. Dzień katechetyczny odbędzie się w centrum Jana Pawła II w Krakowie.
13: Wiadomości z Pomorza. Ignacy Motyliński. Poznaliśmy 10 nominowanych do tegorocznej nagrody Okulary księdza Kaczkowskiego. Laureat otrzyma nie tylko statuetkę, ale i nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych.
14: Wyłaniamy te osoby, które działały w obszarach, które bliskie były księdzu Janowi Kaczkowskiemu. Tych obszarów było naprawdę wiele, natomiast głównie skupiamy się na tym, co robił Jan na co dzień, czyli w pomaganiu osobom wykluczonym, słabszym, chorym.
13: Sam patron nagrody, ksiądz Jan Kaczkowski, urodził się w Gdyni, mieszkał i uczył w Sopocie, gdzie też został pochowany, a przez lata prowadził hospicjum w Pucku. poniedziałek w Gdyni PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisało umowę na realizację prac na odcinku Gdańsk-Osowa-Gdynia Główna. Wartość kontraktu wynosi prawie 900 milionów złotych. Dzięki niej zostaną zmodernizowane i przebudowane stacje i przystanki kolejowe między Gdańskiem Osową a Gdynią Główną oraz nastąpi przyspieszenie jazdy pociągów, wybudowany nowy tor oraz elektryfikacja. Po południu sporo słońca i mało chmur. Taki stan ma się utrzymać do końca dnia. Wieje słaby wiatr z północnego wschodu. Na termometrach mamy około 21 stopni. Ciśnienie bez zmian 1021 hektopaskali, a biometr jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dzień dobry. Te pierwsze przeboje po godzinie 13 już zapowiedziałem, więc nie będę się rozgadywał. Przedstawię jeszcze tylko siebie. Tomek Waloszczyk. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Gdyby ktoś odliczał godziny do weekendu, pomogę. 5 minut po pierwszej. A o której tam kończycie pracę? Nie wiem. Dodajcie sobie sami.

0: Ti amo, o miłości to ja powiem za kilkanaście minut, bo sprawa jest bulwersująca, a może nie, może to właśnie taka miłość do siebie jest największa i najważniejsza, ale to o tym później, teraz o chałupach chciałem, bo Zbigniew Wodecki był wcześniej, Umberto Tozzi, Ti amo, chałupy, wspaniała miejscowość, nie wiem na ile dzisiaj jeszcze się kojarzy z plażą nudystów, ja tam byłem kilka lat temu i wręcz przeciwnie, ubrani byliśmy, ponieważ były dni deszczowe, pochmurne, mimo że to lato, ale dzięki temu plaża była dosyć pusta, można było nawet w piłkę grać, chociaż tam ci, którzy jadą do chałup, to na wiatr czekają troszkę, dmuchawce, latawce wiatr, bo chałupy stały się już od kilku lat stolicą windsurfingu. A my czekamy na pocztówki od was. Dużo było w ciągu naszej akcji, która właśnie się kończy, pocztówek z nadmorza. Ta pocztówka to... Czekamy oczywiście. Pójdźcie na pocztę, naklejcie znaczek, wyślijcie, ale w ramach naszej zabawy Lato z Radiem Plus czekamy na pocztówki przesłane za pomocą formularza internetowego, więc po prostu na zdjęcia od was, jak ktoś chce coś tam dodać, napisać, wygenerować komputerowo, to prosimy. Za kilkanaście minut, połączę się z osobą, której pocztówka najbardziej mnie ujęła, upominki wakacyjne jeszcze, może się przydadzą w tym roku, może w przyszłym do zdobycia w Radiu Plus, więc czekam. Radio Plus. plus.pl i Lato z Radiem Plus. Czekam na wasze zdjęcia. Niekoniecznie z tych wakacji, chociaż są tacy, którzy przysyłają zdjęcia wracając z nich albo będąc tam jeszcze przez kilka dni chociaż.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Po reklamie.

0: 24 minuty pozostały do godziny 14. Tomasz z nami na linii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To będzie zakręcona rozmowa o zakręconym drzewku. Gdzie to spotkałeś taki okaz?
1: Słuchaj, sytuacja była taka. Koleżanka wyciągnęła nas z góry, dokładnie koło Nowego Targu, na taką wycieczkę szlakami do jednego ze schroniska. No i właśnie po drodze spotkaliśmy trzy takie okazy zakręconego drzewa.
0: Bo to tak, dosyć cienkie to drzewo, jest rośnie sobie tradycyjnie od ziemi, ale nagle zakręca do dołu i robi spiralkę i znowu do góry.
1: Dokładnie, więc idąc szlakiem, no mówię, nie, no muszę zrobić zdjęcie, idealny okaz do zdjęcia.
0: Ale ktoś to tak zrobił, myślisz, czy to jest natura tak wymyśliła?
1: Pierw myślałem, że natura to wymyśliła, aczkolwiek później jeszcze gdzieś tam widziałem dwa takie drzewka mniejsze i tak stwierdziłem, że chyba ktoś z turystów za młodego drzewka po prostu zawinął tak, jakby powiedzieć, no, kurs drzewka i po prostu dalej sobie już tak rosło. Ale to tylko taka moja teoria jest.
0: Cały czas jesteś na tych wakacjach tam gdzieś w górach?
1: Nie, już wróciliśmy, teraz jesteśmy dokładnie obecnie w Pucku.
0: Dobrze, ale napisałeś, że te wakacje wrócą jak pętla niedługo.
1: Dokładnie.
0: Ale to co, za rok, czy jeszcze jakiś wyjazd wcześniej?
1: Planujemy jeszcze na pierwszy tydzień września coś. Aha, póki super. Jeszcze szkoła się na dobre nie rozkręci.
0: Dobra, to my wysyłamy upominki wakacyjne. Nie wiem, czy zdążą dojść pocztowo, kurierowo do waszego wyjazdu, ale na pewno te wszystkie gadżety się przydadzą też na później. Miłego pobytu.
1: Jak najbardziej przydadzą się, dziękuję uprzejmie.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki.
0: Lato z Radiem Plus, ponieważ kończymy naszą zabawę, kończymy naszą akcję. Jeszcze jedno wydanie ekstra za godzinę, też sobie o pocztówce i o pocztówkach porozmawiamy, które nadsyłacie do nas na stronie radioplus.pl.

0: i bardzo dobrze, że się piosenka o miłości trafiła, bo o miłości do samego siebie miałem opowiadać. Otóż wyczytałem na jednym z portali, że jest nowy trend. Ja nie zacytuję tego terminu, bo on się trochę kojarzy erotycznie, ale z erotyką nie ma nic wspólnego. Chodzi o taką randkę z samym sobą. W sensie z siebie zapraszamy na randkę. Jak nie mamy partnera albo nie ma czasu, a znajomi w ogóle gdzieś powyjeżdżali, to możemy z siebie zaprosić na randkę i sobie wymyślić, co tam chcemy. Nie wiem, kto to wymyśla, a to specjaliści od rozwoju osobistego. Nie wiem, kto to wymyśla takie historie, bo przecież jak chcę coś zrobić samotnie, to to robię. Po co to randką w ogóle nazywać? Z randką to w ogóle są kłopoty, bo tak, chciałbym poczytać książkę, to nie nazwę tego randką, no bo co to za randka, że jedna i druga osoba są zaczytane. Tu trzeba rozmawiać, a właśnie, co ze sobą? Będę rozmawiał na głos, a jak pójdę do restauracji na tę randkę z samym sobą, to później na koniec niezręczna sytuacja. Czy ja mam płacić? Czy ja mam płacić? No i tak ja zapłacę. Dobrze, za 13 minut będzie godzina 14. Jeżeli nie robicie w ten weekend nic z jakąś drugą osobą, spędźcie super czas w samotności. Takie momenty też są czasami ważne po całym natłoku tygodniowych wydarzeń.
1: Reklama. Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Lai, maj. Kiedy to było? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień i prawie koniec już wakacji. Jakie one były? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Katarzyna pisze, moje były odlotowe, bo nieważne gdzie, ale ważne z kim się spędza wakacje. A to prawda. Chociaż miejscówka też czasami jest ważna. Zachęcam do dyskusji na Facebooku, ale teraz już czas na wiadomości, bo za chwilę 14.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lawatca Crema e Gusto Classico 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie produkty

0: najniższych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorkonti.pl.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.

0: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Napadł na lekarza i pielęgniarki agresywny pacjent w Częstochowie. Rosjanie nie przestają atakować Kijowa. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Polka jedzie do Seulu. Przez rok będzie wolontariuszką przed Światowymi Dniami Młodzieży. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Agresywny pacjent w szpitalu w Częstochowie zaatakował personel medyczny. Do napaści doszło we wojewódzkim szpitalu Najświętszej Marii Panny. 20-latek rzucił się na lekarza i osoby, które próbowały mu pomóc.
4: Pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych. Policjanci zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów.
3: Mówiła Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jedna osoba wymagała pomocy lekarza. 10 osób nie żyje, a kilkanaście jest rannych. Rosjanie od 2 dni prowadzą zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie. O szczegółach teraz Marta Radio.
5: Tylko od wczoraj w Kijowie ponad 20 razy ogłaszano alarm powietrzny. W samej stolicy, obwodzie kijowskim, zniszczonych zostało 18 magazynów, w których przechowywano m.in. książki, zabawki, produkty spożywcze i paczki pocztowe. Uszkodzone są także budynki mieszkalne. Ataki nie ograniczają się jednak do Kijowa. W Charkowie spłonęły 2 galerie handlowe, a w Zaporożu hipermarket budowlany. Ukraina zmaga się też z komunikacyjnym chaosem. Pociągi w całym kraju mają opóźnienia sięgające kilkunastu godzin. Przy każdym alarmie pasażerowie muszą opuszczać składy. Ukraińskie władze mówią wprost o dronowym terrorze. Zapowiadają też odwet i kolejne uderzenia na terytorium Rosji.
3: Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował już o zniszczeniu rosyjskiego bombowca dalekiego zasięgu. Kościół katolicki w Nepalu pomaga ofiarom powodzi i osuwisk na pograniczu z Tybetem. Po tym jak załamał się lodowiec, zginęło prawie 500 osób, a prawie 1500 uznaje się za zaginione. Papież Leon XIV wyraził solidarność z poszkodowanymi i zapewnił o swojej modlitwie. Na miejscu działają zespoły Catholic Relief Services oraz lokalnej Caritas, które wspierają akcje ratunkowe.
6: Wiadomości Radia Plus.
3: Anna Szałek z Warszawy dołącza do wąskiego grona długoterminowych wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w Seulu. 23-latka urzekła Koreański Komitet talentami, doświadczeniem oraz otwartością na służbę i znajomością języka koreańskiego.
7: Warszawianka właśnie dopina ostatnie sprawy organizacyjne. Pracę jako wolontariuszka rozpocznie już 1 października. Przez rok będzie pomagać uczestnikom z całego świata.
8: Mam nadzieję, że będę mogła po prostu ułatwić to, no nie tylko Polakom, ale też wszystkim, którzy będą chcieli się zapisać na takie Światowe Dni Młodzieży. Jak do mnie napiszą, to zawsze będę w stanie im pomóc. Będę mieszkać blisko Koreańczyków, więc będę miała po prostu szansę poznać tak kulturę z pierwszej ręki. Przez ten rok będę po pierwsze pracować w sekcji pielgrzymów, czyli będę zajmować się pomocą w rejestracji pielgrzymów, będę zajmować się przydzielaniem noclegu.
7: Jak mówi, chcę pomóc młodym ludziom doświadczyć tego, co sama przeżyła podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.
3: Z Anną Szałek rozmawiała Aneta Paszko.
9: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Gdańska Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje dziś kilkanaście ulic w centrum miasta. Od 1 września ulice Strzelecka i Kurkowa staną się jej częścią.
10: O rozszerzenie strefy wnioskowała Rada Dzielnicy oraz Radni Miejscy. Prace związane z wdrażaniem nowej organizacji ruchu rozpoczęły się już 10 sierpnia. Wówczas ustawione zostało tymczasowe oznakowanie o zakazie postoju, które obowiązuje od poniedziałku 17 sierpnia.
9: Miasto od lat sygnalizuje, że lista ulic objętych opłatami będzie w kolejnych latach się wydłużać. Sąd Okręgowy w Słupsku wyznaczył na 23 października termin rozpoczęcia procesu Karoliny i Arkadiusza G. Są oskarżeni o znęcanie się nad niespełna 3-letnią Różą i jej zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz o znęcanie się nad 8-letnim Lukasem, dla których byli rodzicami zastępczymi. Rodzice zastępcze zostali zatrzymani 9 maja 2025 roku. Służby zaalarmowali lekarze. Dzień później Karolina i Arkadiusz G. usłyszeli zarzuty spowodowania u Róży ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. W Trójmieście i okolicach dalej słonecznie i wciąż wieje umiarkowany północno-wschodni wiatr. Na termometrze mamy 21 stopni, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, a biometr jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Po informacji o Korei powinna być jakaś piosenka nawiązująca. Mam japońską, proszę bardzo. Big in Japan. Wiem, inne kraje, trochę inne kultury, ale w ten rejon świata się wybieramy. Muzycznie za chwilę Alfa Wil w Radio Plus. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Radio Plus. Nadmienię krótko, że 6 minut po godzinie 14, ostatnia odsłona naszej pocztówkowej zabawy w tej godzinie.

0: Przypominam, że na naszym profilu facebookowym test wielokrotnego wyboru. Wielokrotnego, bo co roku są wakacje, więc wiele razy można pisać do nas, ale odnosimy się do tych, które się właśnie niestety kończą 28 sierpnia w kalendarzu. No i numer jeden w tym teście to odpowiedź: to były wakacje, nigdy ich nie zapomnę. Numer dwa: odfajkowane, tam gdzie zwykle, jak zwykle fajnie, szkoda, że tak krótko. No i trzy: w tym roku słabo, nie pojechaliśmy albo nie udały się, ale za rok to wam pokażę. Napiszcie, wybierzcie na naszym profilu facebookowym. Izabela wybrała jedynkę, ale z innego powodu. Ciekawe. Dzień dobry wszystkim. To były wakacje. Chyba nie z powodów wypoczynkowych jednak. 21 minut po 14.
1: Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
8: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
9: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
8: Milk Patrol.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: I mamy plażę, mamy Jastrzębią Górę i mamy Agnieszkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, zdjęcie takie, to zachód czy wschód?
1: Zachód.
0: Zachód. No pytam, bo tak pochmurno i to słońce już się za chmury schowało i patrząc po falach to też trochę wiało.
1: Tak, troszkę to, no tak, wiało rzeczywiście. Wiatr nam to towarzyszył, tam przestał wijać, ale było też i słoneczko, ciepło też było.
0: No właśnie, nad morzem chyba lepsze to słońce, ale jak wieje i jak jest trochę chłodniej, to też jest wspaniale, myślę.
1: No tak, też jest wspaniale, bo ja po prostu jestem taką osobą, która nie wyobraża sobie, żeby chociaż raz w roku być nad naszym polskim morzem.
0: Zawsze ta Jastrzębia Góra, czy różne miejscówki?
1: Nie, różne miejscówki, różne. Łeba, Darłówko, no różne.
0: No Bałtyk ma swój urok, znam takie osoby, które mimo wszystko jeżdżą w to samo miejsce co roku, ale no wybrzeże nasze jest na tyle długie, że tych miejscowości można sobie wybierać dużo. Ale już po tych wakacjach?
1: Już, niestety już, to tęskni się już, no bo...
0: Już się tęskni, dopiero
1: zupełnie... Już się tak, ale już się tęskni, tak.
0: No dobra, zostało jeszcze tam kilka miesięcy, troszkę tam na planowanie kolejnego wyjazdu. Oby pogoda dopisała również za rok, żeby ten nasz Bałtyk był piękny. Wysyłamy różne upominki związane z wyjazdem. Rzadziej może wspominamy, ale też pocztówki wam wysyłamy takiej w formie ręcznej, podpisane. Podpisane przez
1: nas. Bardzo się cieszę, bo ja też wysyłam do moich znajomych pocztówki. Mam tylko tam kilka osób, ale takie tradycyjne wysyłam.
0: Świetnie. Ale dochodzą szybciej niż powrót z wakacji? Czy czasem po powrocie?
1: Czasem po powrocie.
0: Zdarza się. Najważniejsze, żeby doszły, nie tak jak w tej piosence tak. Never Never Comes, która już za chwilę. Agnieszko, dziękuję bardzo za rozmowę i miłego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
0: Klasyk znowu przed nami za 26 minut, godzina 15. I tym samym zamykamy nasz pocztówkowy konkurs w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii.

0: właśnie, dzisiaj nie było mi dane poprowadzić z kobietą o poranku, czyli z Kasią Kozimor od 6 rana. To jest temat, którym się często przerzucamy, budząc się i rozpoczynając nowy dzień, czyli kawa. Tu ktoś wypił, to nie wypił, tu podwójna, tu jaka najlepsza, z mlekiem, nie z mlekiem, zdrowotna, niezdrowotna. O tym często rozmawiamy. I to jest temat porankowy, ale ponieważ nie było mnie dzisiaj rano, to nadrobię właśnie w tym momencie. Okazuje się, że są miejsca w Warszawie, to mam nadzieję, że to jest trend w dobrą stronę. Są miejsca w Warszawie i to takie dobre kawiarnie, nie będę wymieniał nazwiska, gdzie kawę można dostać za 5 albo za 4 zł. Oczywiście mowa o espresso, nie jakichś dziwnych tam sojowych i innych latte. 5 albo 4 zł espresso to tyle, ile we Włoszech, mówią niektórzy, bo są miejsca, nawet nie miejsca, tych miejsc jest dużo. No, wstępujemy na stację benzynową we Włoszech i tam kawa 1 euro. Szybki shot i jedziemy dalej. Bo później można sobie drugą wypić, a nie tutaj, że pójdziemy na espresso i wydamy całą naszą dniówkę. Nie, nie, okazuje się, że już 5 albo 4 zł w Warszawie są takie miejsca. Być może to się nie opłaca tym kawiarniom, znaczy opłaca się, bo przyciągną klientów, ale na tej jednej kawie nie zarobią, ale taki shot pobudzający, mała czarna, może będzie już bardziej dostępna, żeby szybko na mieście wypić i pójść dalej rozwijać dzień. My raczej zwijamy, bo już weekend przed nami, oczywiście weekend w towarzystwie Radia Plus. Time to say goodbye, ja jeszcze się nie żegnam, ale przedstawiam piosenkę Sarah Brightman, Andrea Bocelli za chwilę.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
6: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
5: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
6: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
7: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia. Wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren. W najniższych cenach tego lata.
6: Spiesz się.
7: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Gdańsk, ulica Hynka 18.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Po reklamie.

0: No, Bahama to jest wakacyjny temat. Więcej wakacyjnej dyskusji o tym, jak nam minęły te dwa miesiące na naszym profilu facebookowym, ale tak krótko teraz, bo zbliża się 15. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 razy 250 gramów.

0: przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Nie będzie pilotażu e-dziennika lekcyjnego, jest weto prezydenta. PKO nie zamierza odwoływać prezesa Radosława P. Wczoraj usłyszał zarzuty. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy, o tym na koniec. Minęła 15. Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Według głowy państwa zabrakło w jej sprawie prawdziwych konsultacji ze środowiskiem oświatowym. Głównym argumentem przeciwko proponowanym przepisom była jednak wielka baza danych wszystkich uczniów w kraju.
4: Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
3: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Ten argument odpiera wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
5: Przypomnę, że dane uczniów już są w systemie informacji oświatowej i stamtąd nigdy nie ma wycieków. Natomiast z prywatnych firm dane czasami wyciekają.
3: Tłumaczy Katarzyna Lubnauer i dodaje, że prezydent źle ocenił koszty wprowadzenia państwowego dziennika. Jak mówi, 200 milionów złotych to nie są koszty tylko stworzenia, ale też 10-letniego korzystania z niego przez państwo. Polski Komitet Olimpijski nie zamierza odwoływać prezesa Radosława P., nawet jeśli znajdzie się w areszcie, usłyszał dziś w tej instytucji nasz reporter. PKO zasłania się statutem, według którego pod nieobecność szefa jego zadania może przejąć wyznaczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, by zmienić władzę. O szczegółach nasz dziennikarz rozmawiał z olimpijczykiem Robertem Korzeniowskim.
6: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Piesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem, jest odwoływalny i koniec, i to się stanie.
3: Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd, podpisało się 82 ze 106 członków PKO-lu.
6: Oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać, wypłacając sobie wcześniej pieniądze przed nimi i dawał im puste czeki 11 kwietnia na gali olimpijskiej. Naprawdę, jakakolwiek forma obrony czy próba usankcjonowania aktualnego statusu prezesa Piesiewicza statutem jest równie obrzydliwa jak jego prezesowanie.
3: Przypomnijmy, prezes PKO-lu usłyszał wczoraj zarzuty faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Policyjny pościg na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierującego osobówką. Kierowca nie dostosował się do poleceń i zaczął uciekać.
7: Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym Mercedesem. Kierowca Mercedesa, jadąc dużą prędkością, łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, zmuszał kierowców do zjazdu na pobocze czy na chodnik, aby mógł przejechać. Dzięki współpracy z policjantami z Ostrowa Wielkopolskiego ostatecznie mężczyznę udało zatrzymać się w ociążu.
3: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Jak się okazało, 37-latek miał sądowy zakaz kierowania pojazdami.
8: Wiadomości Radia Plus.
3: Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Wczoraj przypieczętowały awans. Kolejorz wygrał cały dwumecz z FC Tunę 9-2, a Jagiellonia z Iberią Tbilisi 6-1. Lech zagra z Bayerem Leverkusen, Benfica, Ferencvarosem, Royalem Union Saint-Gilloise, Sunderlandem, Crystal Palace, Torenze i Ofikretą. Z kolei Jagiellonia trafiła na Olympique Lyon, Olympiakos, Anderlecht, Wiktorię Pilzno, Crystal Palace, Sunderland, Ararat Armenię, Rywań i Lewski Sofię. Pierwszą kolejkę zaplanowano na 16 i 17 września.
9: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdynia Infobox wciąż można za darmo zobaczyć wystawę, która łączy dorobek kilku pokoleń gdyńskich twórców biżuterii i sztuki bursztynniczej, mówi Dorota Cenecka z cechu rzemiosł artystycznych.
10: Przekrój artystów właśnie pokoleniowy, czyli Maria i Paweł Fedrychowicz, po Emilię Kochut, która robi bardzo nowoczesne formy i pokazuje zupełnie inne wzornictwo.
9: Ekspozycję w Gdynia Infobox można zwiedzać jeszcze do końca tygodnia. Przed sądem w Gdańsku rozpoczął się proces Patryka M., pseudonim Wielki Bóg, który odpowiada m.in. za udział w gangu i obrót hurtowymi ilościami narkotyków. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odczytał oświadczenie, w którym wskazywał na polityczny charakter sprawy. Wielki Bull został zatrzymany 12 września 2025 roku w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. 6 listopada 2025 roku został przekazany stronie polskiej po uprawomocnieniu się decyzji o dopuszczalności jego wydania. Południe na Pomorzu wciąż ze sporą ilością słońca i pojawiającym się lekkim zachmurzeniem. Termometry pokazują 21 stopni, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, umiarkowany wiatr wieje z północnego wschodu, a biometr nadal jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje złotą nostalgię.
1: Chciałem oficjalnie poinformować, że wpisałem Michała do Księgi Rekordów Guinnessa, czy tam Plisiesa. Wymienił 20 zespołów piłkarskich w jednej krótkiej informacji. No proszę, ale jak się ma taką dykcję. 6 minut po 15. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: How do you do? Jak się tam czujecie? Biorąc pod uwagę, że to koniec wakacji, o tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym Małgorzata napisała, to już koniec? Ech, dokładnie tak jak na zdjęciu. Przecież dopiero się zaczęły. No, trzeba było zostać wiecznym studentem. Studenci mają jeszcze miesiąc, jeszcze mogą sobie gdzieś tam po górach na przykład pochodzić, będzie mniej tłoczno. Przynajmniej w tygodniu, bo jeszcze, ja wiem, że przedłużamy sobie wakacje, jeżeli we wrześniu pogoda pozwoli, to pewnie będziemy jeszcze gdzieś wyjeżdżać. Albano i Romina Power w Radiu Plus już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po reklamie.

Simply Red na antenie Radia Plus, to teraz będzie coś czerwonego, coś, co no, zamienia ulicę w jeden wielki czerwony potok. No nie, to nie są żadne krwawe historie, to po prostu pomidory. W tegorocznej bitwie La Tomatino w Walencji użyto około 150 kilogramów, to gdzie tam? Ton! 150 ton pomidorów. Ja patrzę na te zdjęcia i z przerażeniem myślę i boję się, czyżby później tej paczki pomidorowej nie powkładano w jakiś słoiczków albo innych pojemników plastikowych i na przykład te tanie koncentraty czy jakieś pasaty, które kupujemy, to nie stamtąd pochodzą, gdzieś tam z Walencji. Ale nie, mam nadzieję, że to posprzątano i użyto w innym celu. Nie wiem w jakim. Może zwierzęta nakarmione albo coś, no. Ale taplają się ludzie, jakby byli dziećmi. Cali na czerwono. Ile oni się musieli później domywać? Za 27 minut, godzina 16. Gramy dalej. Bonnie Tyler w Radiu Plus.

0: Patrzymy w kalendarz, a ten się naprawdę dziwnie ułożył w tym roku, a patrzymy w kalendarz, ponieważ no niestety kończą się wakacje i to było hasłem przewodnim naszego popołudniowego spotkania w Radiu Plus, szczegóły na Facebooku, tam też dyskusja cały czas o tym, jak wam minęły wakacje, ale dziwny jest ten kalendarz, bo to nie jest tak, że to ostatni dzień pracujący, na przykład wakacyjny, bo jeszcze jest poniedziałek, 31 sierpnia. Do szkoły, na pierwszy dzwonek, w zasadzie taki symboliczny, bo to będą raczej akademie i powitania, idziemy z uczniami dopiero we wtorek, natomiast poniedziałek jest jeszcze dniem wakacyjnym. Ciekawe, jak go spędzicie. Czy ktoś sobie tak zaplanował urlop, że weekend jeszcze ten poniedziałek, czy już dawno wrócił z turnusu, no bo to trzeba się przygotować. No cóż, odpowiedzcie sobie na to sami. Poniedziałek też warto sobie jakoś tam fajnie, wakacyjnie jeszcze przeżyć. Na razie weekend przed nami, a najbardziej przed nami kolejne przeboje z Notą Nostalgii. Tina Turner już za chwilę.
1: Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Westerplatte przypomina, dokąd prowadzą nienawiść, pogarda i obojętność. 1 września, godzina 4:45. Westerplatte. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkajmy się, by wspólnie oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wszystkim ofiarom wojny. Na uroczystość zapewniony będzie bezpłatny transport autobusowy. Szczegóły tras i rozkładów znajdziesz na stronie gdańsk.pl.
2: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.

0: pewną taką niepewnością rozpoczynaliśmy w poniedziałek o 6 rano z Kasią nowy tydzień, jako tydzień pełen wyzwań. Cieszę się, że kończę ten weekend piosenką You Win Again, czyli znów wygrałeś. Mam nadzieję, że wszyscy tak do weekendu podejdą, że ten tydzień okazał się zwycięski. Albo przynajmniej na drugim miejscu, a na podium, niech będzie na podium, byle nie na czwartym miejscu. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia, miłej soboty, miłej niedzieli.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
6: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
0: Po reklamie.
7: Sejm odrzuci weto prezydenta. Marszałek zabrał głos w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Protest górników w kopalni Wujek. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię. Wieczorem i w nocy burze i silny deszcz. Są alerty IMGW. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od wypadku autobusu w Warmińsko-Mazurskiem. Na drodze serwisowej trasy S7 między Olsztynkiem a Grunwaldem pojazd przewrócił się na bok. W środku były 24 osoby, 3 zostały ranne. Trwa akcja ratunkowa. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
8: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie

0: przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
1: To będzie już trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. Zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Przypomnijmy, zatrzymany został prezes PKOL-u i usłyszał już zarzuty. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Domagają się rozmów z zarządem PGG. Chodzi o zmiany w procesie likwidacji, a także obronę dyrektora Tomasza Dudy.
2: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga z Wujka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
1: Przekazał Damian Hacaś, przewodniczący związkowców. W odpowiedzi na protest zarząd PGG oświadczył, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Po upałach nawałnice synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody. Wieczorem i w nocy burzowo może być na zachodzie kraju. IMGW wydało pomarańczowy alert m.in. dla Dolnego Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: To będzie burzowa noc. Na zachodzie kraju miejscami może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy, co jak wskazuje IMGW, może prowadzić do podtopień i zalania.
4: Burzom tym mogą towarzyszyć także silne porywy wiatru do 75 km, a także lokalne opady gradu.
3: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Burzowo będzie też w wielu innych miejscach w zachodniej Polsce. Alert pierwszego stopnia wydano dla województwa opolskiego, śląskiego i większości województwa łódzkiego. Podczas burzy warto pamiętać, by nie wychodzić na otwartą, płaską przestrzeń, a jeżeli jesteśmy w domu, by zabezpieczyć swoje rzeczy na balkonie lub swój samochód.
1: Alerty burzowe będą obowiązywać od 22 do jutra do godzin porannych. W związku z ostrzeżeniami zwołana została odprawa służb z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi strażacy sprawdzali dziś swoją wiedzę i umiejętności. W Drzonkowie przy Zielonej Górze odbył się 23. turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych.
6: Młodszy brygadier Piotr Kowalski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Przechodząc po tej trasie mają do pokonania kilka konkurencji, na których zapoznają się czy to ze sprzętem pożarniczym, czy to z pierwszą pomocą.
7: Myślę, że te zawody są tak dla zabawy, nie? Że to nie liczy się miejsca ani zwycięstwo.
8: My mieliśmy wyciągniętą apteczkę. Mieliśmy wszystko powiedzieć, co tam jest w apteczce.
9: Kolega z koleżanką chodził, no i też przyszłem i dobrze mi idzie. Też, że to szkolenie jest ważne, bo też się dużo nauczę z wiedzy pożarniczej.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.

0: Na Pomorzu zachmurzenie całkowite, ale bez opadów teraz. Na termometrach od 21 do 24 stopni, wiatr umiarkowany południowo-wschodni, ciśnienie 1016 hektopaskali. Nocą temperatura około 15 stopni, w nocy też popada deszcz. Jutro słońce zobaczymy, ale w pierwszej części dnia zachmurzenie będzie duże do całkowitego, do tego przelotny deszcz. Termometry pokażą w sobotę do 22 stopni, w niedzielę już na ogół słonecznie i do 25 stopni.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus, 8 minut po godzinie 16. Marek Dmuchewicz, dzień dobry. Zapraszam teraz na magazyn reporterów w piątek 28 sierpnia. Sprawdźmy tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Gdańsk rozwija sieć opieki żłobkowej. Powstały dwie nowe placówki, a kolejne dwie zostały rozbudowane.
2: Na przestrzeni ostatniego roku liczba miejsc żłobkowych w naszym mieście zwiększyła się o 550. Myślę, że rodzice, którzy tutaj z nami stoją, niektórzy mają już też starsze dzieci, nie pamiętają takiej sytuacji, żeby do miejskiego żłobka nie było kolejki.
0: Gdańsk przedstawił dziś też plany na nowy rok szkolny, od inwestycji przez budżet po wsparcie dla najmłodszych.
3: Każdy rok przynosi zmiany programowe, organizacyjne, konieczność dostosowania naszych placówek do nowych przepisów. W wielu naszych placówkach kończą się różnego rodzaju remonty.
0: 1000 operacji z wykorzystaniem robota Mako wykonali już lekarze ze szpitala w Wejherowie. To pierwszy ośrodek w Polsce, który osiągnął taki wynik.
4: Mamy coraz więcej pacjentów, coraz pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich i każdą część w miarę możliwości robotycznie rozwija.
0: I o tym wszystkim będziemy mówić w pierwszej części magazynu. Poza tym pojawią się wieści ze świata motoryzacji, czyli Auto Plus Jorka z Girskiego, a na koniec aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, prawie 17 minut po godzinie 16. Gdańsk rozwija sieć opieki żłobkowej. Powstało ponad 500 dodatkowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców i o tym na początek magazynu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W Gdańsku powstały dwa nowe żłobki, a kolejne dwa zostały rozbudowane. Dziś oficjalnie otwarto żłobek Melodia przy ulicy Paganiniego na Suchaninie. To jedna z czterech inwestycji, które mają zwiększyć dostępność opieki nad najmłodszymi w różnych częściach miasta. Więcej w materiale Anny Klonowskiej.
2: Kolorowe sale, nowe zabawki i przestrzeń przygotowana z myślą o najmłodszych. Za kilka dni pojawią się tutaj dzieci, a dziś po raz pierwszy można było zajrzeć do nowego żłobka Melodia, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
3: W tym ostatnim czasie, na przestrzeni ostatniego roku, liczba miejsc żłobkowych w naszym mieście zwiększyła się o 550. Myślę, że rodzice, którzy tutaj z nami stoją, niektórzy mają już też starsze dzieci, nie pamiętają takiej sytuacji, żeby do miejskiego żłobka nie było kolejki. Dzisiaj do miejskiego żłobka w Gdańsku nie ma kolejki i to jest jeden plus.
2: Miejskie żłobki w Gdańsku są bezpłatne, co ma przede wszystkim ułatwić rodzicom dostęp do opieki nad najmłodszymi. Po stronie rodziców pozostaje koszt wyżywienia.
3: Gdańskie żłobki są bezpłatne. To, za co płacą rodzice, to tylko wyżywienie, które kosztuje 10 zł dziennie. Myślę, że takiej opieki nie ma nigdzie, ale też takiego jedzenia nie ma nigdzie. Dobrze zbilansowanego, tutaj nie jedno szkolenie dietetycy, kucharki przygotowujące jedzenie na miejscu, bo to jest coś bardzo ważnego. Myślę, że to jest też wielka zaleta właśnie gdańskich żłobków, że są wyposażone w kuchnię.
2: Duże znaczenie dla rodziców ma też program Aktywny Rodzic, który ma ułatwić łączenie opieki nad najmłodszymi z aktywnością zawodową, mówi Anna Olkowska-Jacyno, wojewoda pomorska.
4: Przypomnę, aktywnie w żłobku, aktywnie w pracy to jest do 1500 zł na każde dziecko miesięcznie. Jeśli jest to dziecko z niepełnosprawnością, jest to kwota 1900 zł. I jeśli rodzice nie skorzystają z którejś z tych dwóch form wsparcia, aktywnie w domu, kwota 500 zł na każde dziecko.
2: W żłobku przygotowano kilka sal dla poszczególnych grup dzieci. Każda z nich ma własne wyposażenie i przestrzeń do różnych aktywności, a cały obiekt został przystosowany do potrzeb najmłodszych, mówi Monika Habior, zastępczyni prezydenta do spraw rozwoju społecznego.
5: Wiemy doskonale, że edukacja jest prawem każdego dziecka i cieszymy się, że ta integracja, edukacja, wychowanie i uczenie się może przebiegać w tak doskonałych warunkach. Żłobek rzeczywiście jest bardzo nowoczesny, to zaraz będziemy oglądać. Są sale doskonale wyposażone, zgodnie z aktualnymi standardami.
2: Przy projektowaniu placówki zwracano uwagę nie tylko na liczbę nowych miejsc. Ważne było również to, jak żłobek będzie funkcjonował na co dzień i jakie warunki zapewni dzieciom i pracownikom, mówi Żaneta Geryk, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej.
6: 750 metrów powierzchni użytkowej na działce 3200 metrów kwadratowych. Także widzą Państwo ogromne możliwości dla kadry nauczycielskiej, dla dietetyka, ale przede wszystkim dla naszych milusińskich. Także po tych wszystkich słowach mogę jedynie powiedzieć, że bardzo się cieszę. Jako Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Praw Człowieka w Radzie Miasta Gdańska mamy również pod opieką nasze gdańskie żłobki i cieszę się, że nasze dzieci będą w tak dobrych warunkach się chować.
2: Nowe miejsca mają przede wszystkim skrócić drogę rodziców do znalezienia opieki blisko domu. Wraz z rozwojem kolejnych dzielnic rozbudowywana ma być gdańska sieć żłobków. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radio Plus do 18, a za chwilę o tym, jak Gdańsk przygotował też inne placówki do nowego roku szkolnego.
7: Odnowiliśmy dwie sale sportowe, zmieniliśmy w nich też oświetlenie, wymalowaliśmy linie na boisku, aby te boiska były też bardziej zachęcające do ćwiczenia.
1: Wakacje z Radiem Plus.
8: Reklama.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
11: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
11: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: Media Expert dalej masz.
13: Czyta lektor AI.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty.
8: Po reklamie.

0: Popołudniowy program Radia Plus do 17 niespełna 27 minut. Za kilka dni skończą się, jak wiemy, wakacje i blisko 100 tysięcy gdańskich uczniów oraz przedszkolaków wróci do sal. Co na nich czeka, o tym teraz w magazynie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W tym tygodniu w gdańskiej szkole Szermierki miasto przedstawiło plany na nowy rok szkolny. Od inwestycji przez budżet po wsparcie dla najmłodszych mieszkańców. Na miejscu był Ignacy Motyliński.
2: Gdańska Szkoła Szermierki. To tu miasto zaprezentowało plany na nowy rok szkolny 2026-2027. Za kilka dni do gdańskich sal lekcyjnych wróci 91 tysięcy uczniów i przedszkolaków. Co czeka ich, rodziców i nauczycieli? Mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
3: Każdy rok przynosi zmiany programowe, organizacyjne, konieczność dostosowania naszych placówek do nowych przepisów. W wielu naszych placówkach kończą się różnego rodzaju remonty, przystosowanie szkół, poprawa jakości, ale także zakończyliśmy budowę dwóch nowych żłobków oraz rozbudowę dwóch kolejnych.
2: To spojrzenie z poziomu całego miasta, ale nie bez powodu prezentacja planów odbywa się właśnie tutaj. Zapytałem Adama Włodka, dyrektora Gdańskiej Szkoły Szermierki, jak te zapowiedzi wyglądają z perspektywy jednej szkoły.
4: Proste rzeczy czasami wydają się, ale odnowiliśmy dwie sale sportowe, zmieniliśmy w nich też oświetlenie, wymalowaliśmy linie na boisku, aby te boiska były też bardziej zachęcające do ćwiczenia, a tak naprawdę naszą najnowszą inwestycją wykorzystującą sprzęt z kompasu jutra, czyli pracowni AI, jest stworzenie nowej pracowni komputerowej.
2: Czy jest coś, czego się obawiacie przed tym nadchodzącym rokiem szkolnym?
4: Czas pokaże. Podejmiemy się wyzwania i tej nowej zmiany. Mamy zaplecze i ludzkie, i sprzętowe do tego, żeby podjąć się kolejne reformy, także zobaczymy, co czas przyniesie, chcemy być przygotowani.
2: Poza inwestycjami i budżetem, nowy rok szkolny to też pytanie o to, jak szkoły poradzą sobie z kwestią telefonów podczas zajęć i na przerwach. Mówi Ryszard Muszytowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
5: Wiele szkół w Gdańsku już dawno wprowadziło pewne ograniczenia korzystania z telefonów, także dla nas to nie będzie jakby szokiem. Być może będzie bardziej dla rodziców niż dla uczniów, bo argumenty rodziców są takie, że muszą mieć kontakt ze swoimi dziećmi, że chcą, żeby oni zadzwonili po zakończeniu na przykład lekcji albo jak mają ważną sprawę, żeby o czymś poinformować. Ale tak naprawdę od tego są sekretariaty szkoły, gdzie zawsze jest kontakt, gdzie jeżeli coś się zdarzy złego, czy coś się będzie wydarzało, chociażby uczeń będzie się źle czuł, też sekretariat i nauczyciel i wychowawca powiadomi rodzica o tym, że coś takiego się dzieje. Także ja nie widzę tego jako zagrożenie, tylko bardziej jako szansę dla dzieci, dla młodzieży, odzwyczajenia się od korzystania i zaglądania non-stop w komórkę.
2: W Gdańskiej Szkole Szermierki ta kwestia jest już jednak rozwiązana, dodaje Adam Władek.
4: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się. Dzieciaki na przerwach ze sobą rozmawiały, więc to jest jakby takie trochę potwierdzenie też naszej działalności, no i usankcjonowanie prawem tego, co mam do tej pory.
2: Dzwonek zabrzmi w poniedziałek 1 września. Do tego czasu w gdańskich szkołach trwają ostatnie przygotowania. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus do 17.20 minut. A w tej części magazynu jeszcze zajrzymy do Wejherowa, bo w tamtejszym szpitalu wykonano już 1000 operacji z wykorzystaniem specjalistycznego robota. O korzyściach z tego wynikających za chwilę.
1: Przede wszystkim dla pacjenta daje to bezpieczeństwo, a dla operatora tak samo. Są to zabiegi bardzo dokładne, bardzo precyzyjne i jednoznacznie stwierdzamy, że daje to szybszy powrót pacjenta do sprawności.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, 13 minut do godziny 17. Lekarze ze szpitala w Wejherowie wykonali już 1000 operacji z wykorzystaniem robota Mako. A jak korzystają na tym pacjenci, o tym teraz w magazynie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Wejherowa to pierwszy ośrodek w Polsce, który osiągnął taki wynik. Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat, a technologia pomaga lekarzom precyzyjnie planować i przeprowadzać zabiegi. Jak zmienia się codzienna praca ortopedów i leczenie pacjentów, sprawdziła Anna Klonowska.
2: Za liczbą zabiegów stoi 1000 pacjentów i 1000 operacji, podczas których lekarzy wspierała robotyczna technologia. Dziś w Wejherowskim Szpitalu ten symboliczny wynik stał się okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych zabiegów, ale też do pokazania, jak w ostatnich latach zmieniła się tutejsza ortopedia. Mówi dr Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich.
3: Mamy coraz więcej pacjentów, pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich i każdą część w miarę możliwości robotycznie rozwija.
2: Robot nie operuje sam, to wciąż chirurg podejmuje wszystkie decyzje i prowadzi zabieg. Robot jest jednak jego bardzo precyzyjnym narzędziem. Pozwala zaplanować operację indywidualnie dla konkretnego pacjenta, a później pomaga lekarzowi zrealizować ten plan na sali operacyjnej.
3: Kadra jest coraz bardziej wymagająca, bo chce coraz lepszego sprzętu i coraz bardziej się rozwijać w tym kierunku. My staramy się im do to dostosować. Możliwości szkoleniowe i możliwości wykorzystania tego sprzętu są. Oddaliśmy niedawno nowe bloki operacyjne, czyli mamy możliwość logistyczne. No i co rozwijamy, to jak widać, 1000 zabiegów to jest dużo.
2: Droga do 1000 zabiegów rozpoczęła się ponad 3 lata temu, kiedy w Wejherowskim Szpitalu ruszył wtedy projekt rozwoju chirurgii robotycznej w ortopedii. Od tego czasu technologia na stałe weszła do pracy tutejszego zespołu ortopedycznego, mówi dr Roman Grzybowski.
4: W 2023 roku na wiosnę naszkicowałem projekt powstania oddziału robotycznego. Zaszczepiłem to w zarządzie. Ówczesna pani prezes, pani Grenda oraz pan dr Nałęcz podjęli temat i razem z Urzędem Marszałkowskim dopięliśmy tego i w listopadzie 2023 zakupiliśmy sprzęt, którym wykonaliśmy pierwszy zabieg robotyczny.
2: Robot ma wspierać zarówno lekarza, jak i pacjenta. Chirurgowi daje większą precyzję podczas operacji, a choremu szansę na mniejszą ingerencję w zdrowe tkanki i szybszy powrót do sprawności.
4: Wykonujemy w tej chwili zabiegi robotyczne stawu kolanowego połowicze, całkowite oraz endoprotezoplastykę stawu biodrowego. Co to daje dla pacjenta? Przede wszystkim dla pacjenta daje to bezpieczeństwo, a dla operatora tak samo. Są to zabiegi bardzo dokładne, bardzo precyzyjne i jednoznacznie stwierdzamy, że daje to szybszy powrót pacjenta do sprawności oraz zdecydowanie lepsze efekty kliniczne.
2: Robotyka coraz mocniej zaznacza swoją obecność w ortopedii, a lekarze wskazują, że w kolejnych latach jej znaczenie w leczeniu operacyjnym będzie tylko rosło, mówi dr Paweł Cieśla.
5: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana. Więc myślę, że to jest przyszłość, której my nie wybronimy się od tego. To będzie szło z nami i mam nadzieję, że młodsze pokolenie ortopedów przejmie to, już to będzie taki normalny nawyk.
2: Robotyczna ortopedia wciąż jest w Polsce domeną nielicznych ośrodków. Lekarze z Wejherowa podkreślają, że pod względem liczby wykonanych zabiegów to właśnie Pomorze wyznacza dziś krajowe tempo. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: 8 minut pozostało do 17. To wszystko w tej części magazynu. W kolejnej przede wszystkim wieści ze świata motoryzacji.
6: Dziś w magazynie o tym, jak reagują nasze towarzystwa asekuracyjne. Włoscy seniorzy mogą nie pojeździć autostradą i dalej niż w promieniu 100 km. Chiński pilotaż, gdzie zamiast policjantów jeżdżą roboty, a w teście Peugeot 308 po lifcie.
0: Auto Plus Jarka Zgirskiego po 17. A za chwilę Michał Konopiński przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus.
6: F-35 wylądowały w Łasku. Do bazy trafiło 5 nowych myśliwców. Nie trafi do więzienia. Mieszko R. uznany za niepoczytalnego. Większość już odleciała. Bociany w drodze do ciepłych krajów. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Pierwsza z maszyn została przywitana honorowym salutem powitalnym. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
7: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
6: To już kolejne myśliwce F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
8: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
9: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
10: I nasze polskie, szachownica.
11: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
6: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Nie trafi do więzienia, do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego brutalną zbrodnię na Uniwersytecie.

0: warszawskim, wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
0: Do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę i ranił pracownika uczelnianej straży. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
2: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Maziak z e-petrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
2: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Większość bocianów już odleciała. Lecą w stronę ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
4: Myślę, że już około 90% naszych ptaków poleciało. Mówię polskich, bo z naszej powierzchni już wszystkie poleciały. Pierwsze nasze ptaki, młode ptaki przynajmniej, są już w Afryce. Przeleciały Egipt, są już w Sudanie.
0: Przy sprzyjających warunkach bocian jest w stanie pokonać nawet 200 km dziennie.

Na Pomorzu zachmurzenie całkowite, gdzie niegdzie opady deszczu. Termometry pokazują od 20 do 24 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, ciśnienie 1015 hektopaskali. Nocą około 15 stopni na termometrach, nocą też popada. Jutro słońce zobaczymy, ale w pierwszej części dnia przede wszystkim zachmurzenie do całkowitego. Do tego przelotny deszcz w regionie również. Termometry w sobotę pokażą do 22 stopni, w niedzielę do 25, ale niedziela ma być już słoneczna.

0: Radio Plus, prawie 10 minut po 17. Marek Dmuchewicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów. A skoro piątek, no to w tej części przede wszystkim o samochodach będzie. Wieści ze świata motoryzacji przedstawi Jarek Zgirski.
1: Chińskie auta na cenzurowanym, czyli ban na ubezpieczenia Chińczyków nałożone przez jednego z holenderskich ubezpieczycieli. O tym dziś w magazynie, ale także o tym, jak reagują nasze towarzystwa asekuracyjne. Włoscy seniorzy mogą nie pojeździć autostradą i dalej niż w promieniu 100 km. Chiński pilotaż, gdzie zamiast policjantów jeżdżą roboty, a w teście Peugeot 308 po lifcie.
0: Auto Plus, pierwszy odcinek już za chwilę, a na koniec jak zawsze pojawią się aktualności z Watykanu. Przed 18 jeszcze zapraszam.
2: Wakacje z Radiem Plus.

0: Magazyn reporterów Radia Plus, 18 minut po 17. Jest już Jarek Ziliski, no to będą samochody.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy nie podzielają tej fascynacji. Kilka dni temu holenderski ubezpieczyciel Unive poinformował, że część chińskich aut nie będzie ubezpieczać w ogóle, a część może liczyć tylko na polisę OC. Wśród tych wykluczonych znalazły się Omoda, Jeku, Leap Motor, Honsi, Shangan i Voyah. Natomiast posiadacze Nkwenga, Nio czy Zikra mogli wykupić OC, ale bez polisy autokasko. Przedstawiciele holenderskiej firmy argumentowali, że co prawda na papierze samochód może wypadać dobrze, ale dopiero uszkodzenie auta wykazuje prawdziwe możliwości organizacyjne koncernu motoryzacyjnego. Unive uznało, że koszt likwidacji szkody jest dla nich za wysoki w przypadku chińskich marek, no ale w Polsce, gdzie też na części podzespoły do chińskich aut czeka się dłużej, nie ma możliwości, by towarzystwa ubezpieczeniowe odmówiły polisy. W każdym razie tak wyjaśnia Artur Dziekański, rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń.
3: W Polsce ubezpieczyciel nie może odmówić zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, ale ceny ubezpieczeń, czyli to, ile właściciel takiego pojazdu będzie musiał zapłacić za ubezpieczenia, czyli te ceny ubezpieczeń mogą być zróżnicowane.
2: Ubezpieczyciele na razie monitorują sytuację z dostępnością części i podzespołów, ale póki co o wykluczaniu chińskich marek nie ma mowy, tłumaczy rzecznik PZU Marcin Mariański.
4: Obserwujemy, że w przypadku części chińskich marek naprawy mogą trwać dłużej ze względu na rozwijającą się sieć serwisową. Z danych PZU za 2025 rok wynika, że w przypadku pojazdów chińskich średni okres korzystania z samochodu zastępczego wynosi około 19 dni, podczas gdy dla pozostałych marek było to 12,5 dnia. Przejściowe problemy z dostępnością części zamiennych nie są zjawiskiem charakterystycznym wyłącznie dla marek chińskich. Okresowe zakłócenia z dostawą mogą dotyczyć również producentów europejskich, francuskich, japońskich czy koreańskich i wynikać z globalnych uwarunkowań logistycznych, zmian produkcyjnych lub lokalnych ograniczeń podażowych.
2: W przypadku nowych marek wyzwaniem dla ubezpieczycieli może być krótka historia danych, na podstawie których oceniane jest ryzyko, dodaje Artur Dziekański z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
3: To już się dzieje. Polscy ubezpieczyciele już różnicują składkę ubezpieczenia w zależności od marki pojazdu. Na wysokość składki OC wpływa bardzo wiele czynników. Nie powinniśmy patrzeć na jeden parametr w oderwaniu od pozostałych. Marka pojazdu, historia szkodowości rzeczywiście wpływają na cenę ubezpieczenia, no ale one są tylko elementami większej liczby danych i indywidualnej kalkulacji składki ubezpieczeniowej.
2: Tak więc w Polsce nie ma problemu z ubezpieczaniem chińskich samochodów, natomiast wciąż kluczowe są kwestie związane z kosztami takiej polisy i organizacją samych napraw. Włoski resort transportu szykuje ustawę, której część dotycząca seniorów wzbudziła na Półwyspie Apenińskim spore kontrowersje. Chodzi o to, że regulator chce powiązać odnawianie uprawnień do kierowania pojazdem z wiekiem kierowcy. Po przekroczeniu 50 roku życia prawo jazdy będzie ważne 10 lat, ale po przekroczeniu 70 tylko 5, a potem już 3. Największe emocje budzi jednak fakt, że po przekroczeniu 85 roku życia przepisy zakazywałyby wręcz seniorom wjazdu na autostradę, zaś samodzielna jazda samochodem możliwa byłaby tylko w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania. Jak propozycje zmian przyjmą włoskie organizacje pozarządowe i eksperci ruchu drogowego, poczekać trzeba do połowy września, bo projekt jest teraz w fazie konsultacji. Jeśli jednak przepisy wejdą w życie, to będą rewolucją i staną się podstawą do debaty nad kierunkiem zmian na drogach w całej Unii Europejskiej. Za kilka dni ruszy kolejny rok szkolny, a wraz z nim do szkół ruszy młodzież, która niekoniecznie poruszać się będzie komunikacją zbiorową. Coraz częściej na chodniki wyjeżdżają hulajnogi ze zdjętymi blokadami prędkości. To proszenie się o kłopoty, dlatego rodzice powinni zwracać na to uwagę, podkreśla Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
5: Do takiego pojazdu wymagane jest ubezpieczenie OC, obowiązkowo. Brak tego ubezpieczenia w przypadku osoby nieletniej obciąża oczywiście rodziców. Ewentualne szkody wyrządzone przez taką hulajnogę, która nie jest hulajnogą, a jest e-motorowerem, oznaczają, że koszty szkód rodzice będą musieli ponosić z własnej kieszeni.
2: Przypomnę, że hulajnoga staje się pojazdem mechanicznym, jeśli ma siodełko, nawet składane, albo jej konstrukcja pozwala na rozwijanie prędkości powyżej 20 km na godzinę. Teraz przerwa, a po niej zagramy w Chińczyka, to znaczy Chińczycy do roboty, a roboty na drogi. Za kilka minut wyjaśnię, o co chodzi, a potem test Peugeota 308 po lifcie.
1: Auto Plus.
6: Reklama.
1: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
12: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
11: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
12: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
13: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
12: Spiesz się.
13: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
12: Szczegóły na sprawia.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.

0: magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Drugą część magazynu zacznę od smutnej konstatacji, że sezon urlopowy się kończy i znów rozpocznie się walka o wolne miejsce na ulicy czy na parkingach. Chińczycy ten problem mają zwielokrotniony, ale im jest łatwiej, bo państwo środka robi wszystko, by nawet wtedy nie mogli popełnić żadnego wykroczenia. Na straży porządku drogowego stają coraz częściej roboty. Robot T2, nie mylić z T1 czy T1000, bo to inny film, ma zamiast nóg koła i jak tylko widzi, że pieszy przechodzi na czerwonym, rowerzysta jest bez kasku, a kierowca gada przez telefon, ma niezapięty pas lub popełnia inne wykroczenie, to natychmiast daje odpowiedni cynk policji. Póki co to na razie pilotaż na ulicach Hangzhou, gdzie na drogi wprowadzono 15 takich robotów pracujących od 7 do 18. No i nawet nie chcę myśleć, jak ta moda trafi do nas, bo jak nic, powstanie wtedy partia, która będzie wyłączać ten Skynet. Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Drzewiej było lepiej, mawiano kiedyś, chcąc podkreślić, że teraz je gorzej. Tylko że jak spojrzeć do annałów, to jeszcze na początku XXI wieku auto mające powyżej 100 koni traktowane było jako mocne i szybkie. Dziś dwustukonny silnik już nie robi na nikim wrażenia, no chyba że macie Peugeota. Francuzi poszli na całość i do swojego trzycylindrowego motoru dodali sportowe cyfrowe brzmienie, które ma leczyć jego kierowcy. Nie, żebym się specjalnie wyśmiewał, tyle że kiedyś naprawdę było lepiej, bo nikt niczego wtedy nie udawał, a teraz... Ten wstęp jest tylko po to, by trochę przykuć Państwa uwagę, przyznaję, gdyż poza tym Peugeot 308 to naprawdę fajne auto. Poliftingowa wersja 308 trafiła mi się w pięknym zielonym metalicznym kolorze. Sama linia nadwozia tego kompaktowego hatchbacka też może się podobać. Jest foremna i proporcjonalna z odrobiną sportowego sznytu zawadiacka i lekko oldschoolowa. Na przykład podświetlane logo z lwem na grillu robi naprawdę kolosalne wrażenie. W środku kabina może nie jest jak z żurnala klasy premium, nie pomarodzimy w salonie, dobierając tonację skóry na desce rozdzielczej. No ale alkantara i przeszycia kokpitu oraz wieńca kierownicy wraz z dobrze dobranymi miękkimi plastikami mogą się podobać, są eleganckie i nie trzeszczą na mocnych dziurach. Twarde plastiki znajdziemy w dolnej części boczków drzwi czy deski, ale są one sprytnie wkomponowane w auto, że praktycznie ich nie dostrzegamy. Dostrzegamy natomiast to, co zazwyczaj najczęściej używamy. A tu intuicyjność obsługi jest dość dobra. Może z początku ktoś szukać tej czy innej opcji ustawień, jednak ergonomii Peugeotowi odmówić już nie można. Cyfrowy pasek ekranowy, tak zwany iToggle, to nic innego jak skróty do najczęściej używanych opcji. W testowanej wersji GT Exclusive można tam było na przykład wrzucić skrót do masażu i uwierzcie, to była najczęściej używana funkcja zaraz po wyłączniku pikaczy. Szkoda tylko, że nie ma fizycznych przycisków klimatyzacji. Są tylko niektóre, od przewietrzania, na przykład obieg zamknięty czy ogrzewanie szyb. Pod maską, jak wspomniałem, pracował silnik 1,2 litra, trzycylindrowa miękka hybryda sprzężona z sześciobiegowym automatem. 145 koni mocy. To niezbyt wiele, ale w tym aucie mocy wystarczy na całkiem żwawą jazdę. Producent nawet się postarał o tryb sport, który poza tym udawanym rykiem silnika dawał nieco lepszą reakcję na gaz i nieco dłużej przeciągał poszczególne przełożenia, by z krzywej momentu obrotowego i mocy wydusić jak najwięcej. Jeśli jednak postaramy się jechać spokojnie, przewidywalnie, także dla samej skrzyni, to spalanie jest nieduże. Średnia z testu to 6,2 litra, ale na trasie jadąc do 90 można było zejść do 5,1 litra. Przy tym zawieszenie zachowuje się powyżej dynamiki tego samochodu. Jest neutralne, względnie sztywne, ale jednocześnie skok amortyzatorów zapewnia odpowiednie tłumienie na dziurach. W zakrętach jednak prowadzi się na sportową modłę, w czym pomaga genialna moim zdaniem mała kierownica, która daje spore wyczucie. Trochę mało mamy miejsca na nogi z tyłu, za to bagażnik ma pojemność 412 litrów, ale jest to całkiem dobry wynik jak na tę klasę aut. Peugeot 308 w testowanej wersji GT Exclusive ze 145-konnym silnikiem kosztuje 155 tysięcy złotych i jest to miłe auto, które dobrze leżało mi w rękach, przyjemnie i cicho się prowadziło, co ważne, jeździło posłusznie i z kulturą zarówno w zakrętach, jak i na wertepach, niewiele też paliło, tylko tą cenę chciałoby się mieć niższą. A za tydzień namiot na kółkach, czy raczej wszędobylski SUV z marzeń o biznes klasie w wersji dla zwolenników turystyki. Krótko mówiąc, Hyundai Santa Fe ze składanym jak szwajcarski scyzoryk namiotem kosztującym 2 średnie pensje. Takie cuda tylko u nas. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi, jedźcie bezpiecznie, pamiętając, że korki już wróciły nie tylko do miasta, ale i na krajowe szlaki, a na drogach wciąż pomarańczowe kubraczki drogowców. Zatem do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.

0: 18 minut do godziny 18. Sabrina w Radiu Plus, a w magazynie jeszcze pojawią się wieści z Watykanu już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Prezes Pekaol z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś w kościele wspomnienie świętego Augustyna. Papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Kościół wspomina świętego Augustyna, jednego z ojców i doktorów Kościoła, który zmarł 28 sierpnia 430 roku. O swym duchowym mistrzu mówił dziś Leon XIV podczas audiencji dla członków amerykańskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, prowadzącego działalność charytatywną.
2: Święty Augustyn nauczał o chrystocentrycznym charakterze troski o ubogich i był przekonany, że Bóg nie pozwoli prześcignąć się w hojności tym, którzy im służą. Wierzymy zatem, że troska o innych, jeśli jest motywowana miłością, nie tylko pomaga potrzebującym, lecz także otwiera serce tego, kto daje, na Bożą łaskę. Zachęcam was zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać wasze serca i umysły, a wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźnim, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
1: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
2: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu, którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Watykan News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
3: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskich uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
1: Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
3: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Dziewięć minut pozostało do 18:00, to wszystko w dzisiejszym magazynie. A za chwilę najświeższe wiadomości z kraju, zagranicy przedstawi Michał Konopiński.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
3: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
4: Westerplatte przypomina, dokąd prowadzą nienawiść, pogarda i obojętność. 1 września, godzina 4:45. Westerplatte. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkajmy się, by wspólnie oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wszystkim ofiarom wojny. Na uroczystość zapewniony będzie bezpłatny transport autobusowy. Szczegóły tras i rozkładów znajdziesz na stronie gdańsk.pl.
5: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus.
12: Jest wniosek o areszt dla prezesa PKOL-u. Zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie. Napięty, ale odpowiedzialny premier o planie budżetowym na przyszły rok. Polskie siatkarki rozpoczynają spotkanie z Turcją. Walczą o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
13: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
14: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
13: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd. Najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
12: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planie budżetowym na przyszły rok. Rząd przyjął dziś projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
16: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
15: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochodzi

0: Koszty z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. 12 dzieci w szpitalu. Masowe zatrucie w Świnoujściu. To w wyniku pomyłki na turnusie rehabilitacyjnym. Podczas zabiegu inhalacji pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu. Na miejscu pojawiły się 4 zespoły ratownictwa medycznego.
2: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
1: Mówi Natalia Dorochowicz z Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak dodaje, dzieci są w dobrym stanie.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie walkę o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami są Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy.
4: Jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. Na to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
1: Mówiła przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 18:00. Na razie w pierwszym secie 4-2 dla Turcji.

Na Pomorzu zachmurzenie całkowite, gdzieniegdzie niewielkie przejaśnienia, gdzieniegdzie też jeszcze niewielkie opady deszczu. Termometry pokazują od 20 do 23 stopni, wiatr umiarkowany południowo-wschodni, ciśnienie bez zmian 1015 hektopaskali. Nocą na termometrach około 15 stopni, w nocy też opady deszczu. Jutro słońce się pojawi, ale będzie też dużo chmur. Deszcz głównie w pierwszej części dnia. Termometry w sobotę pokażą do 22 stopni, w niedzielę do 25. Ma być więcej w niedzielę też słońca.

Akcja Majewska w Radiu Plus, 13 minut po 18. Marek Dmochewicz, lato z nutą nostalgii do 19, jeśli chodzi o muzykę. Między innymi Demis Roussos, Queen, Aya, RL i Skóra, będzie też Rod Stewart. Powiemy też w tej godzinie o planowanej w naszym regionie budowie wyspy energetycznej. To pierwszy taki projekt w naszym kraju, który ma popularyzować nowoczesne rozwiązania energetyczne wśród polskich rolników, i o tym w rozmowie z Aleksandrem Machem, prezesem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, gdzie projekt zostanie zrealizowany. Pola Abdul teraz w Radiu Plus.

0: Dennis Russos w Radiu Plus. Gdynia będzie miała więcej miejskich kamer. System TriStar powiększy się o 21 nowych urządzeń, które poprawią monitorowanie ruchu i zlikwidują tak zwane białe plamy na drogach. Wśród tych urządzeń znajdzie się pierwsza w mieście obrotowa kamera 360 stopni. Wartość zamówienia to ponad 700 tysięcy złotych. Kamera ma być zamontowana na jednym z najbardziej obciążonych skrzyżowań w mieście u zbiegu Alei Zwycięstwa i ulicy Wielkopolskiej. Pełny zakres widoczności pozwoli operatorom tutaj na jednoczesną obserwację całego otoczenia, co ułatwić ma szybkie reagowanie, między innymi w razie wypadków. Gdynia chce sprawdzić skuteczność tego rozwiązania, aby w przyszłości ocenić możliwość montażu podobnych kamer w innych miejscach. Prawie 22 minuty po 18, a w Radiu Plus za chwilę o planowanej budowie w Lubaniu wyspy energetycznej.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Energa S.A. i Energa Wytwarzanie będą wspólnie realizować projekt, który ma popularyzować nowoczesne rozwiązania energetyczne wśród polskich rolników, przedsiębiorców i samorządów. Budowa tak zwanej wyspy energetycznej, która powstanie właśnie w Lubaniu, ma się rozpocząć w przyszłym roku, a o szczegółach rozmawiałem dziś z dyrektorem ośrodka Aleksandrem Machem.
1: Radio Plus.
0: W ramach projektu powstanie instalacja AgroPV. Jest to jakiś taki szczególny rodzaj instalacji fotowoltaicznej.
2: Tak, to prawda. Agrofotowoltaika, więc instalacje agrofotowoltaiczne, to są instalacje innowacyjne, bo nie mamy w powszechnym użyciu takich instalacji ani w kraju, ani w naszym województwie, a więc jest to innowacyjne rozwiązanie, które z jednej strony pozwala na produkcję energii, a z drugiej strony na prowadzenie upraw na danym terenie, a więc to jest ta sprawa nowa, która nie jest powszechna, nie jest rozpowszechniona, a więc dzisiaj posiadając panele fotowoltaiczne na gruncie, wiąże się to z wyłączeniem z uprawy rolnej gruntów, na której zainstalowane są fotowoltaiczne panele. Natomiast agrofotowoltaika pozwala na produkcję energii. Stelaż jest wyższy.
0: No właśnie, jak to technicznie będzie wyglądało? Jakie to są rozwiązania?
2: Takie rozwiązania znane są w Europie. One są dość powszechne w takich krajach jak Austria, Holandia, Niemcy, Hiszpania. Agrofotowoltaika ma już dość szerokie zastosowanie. Niemniej jednak w naszym kraju jest to rozwiązanie nowe, nie jest tak powszechne i warto pamiętać o tym, że w skali naszego województwa i naszego kraju list czy umowa, którą zainaugurowaliśmy w Lubaniu, ma charakter innowacyjny i jest unikatowa nie tylko w skali województwa pomorskiego, ale również całego kraju.
0: Ale jak to będzie wyglądać? Na dole uprawa, na stelażu, na górze fotowoltaika?
2: Dokładnie tak, a więc ważne jest też, aby odpowiednio dobrać gatunki roślin, które będą uprawiane pod panelami, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że będziemy mieli większe zacienienie i nie wszystkie rośliny będą
0: to
2: dobrze plonować.
0: To czego na przykład nie będzie można uprawiać od tej strony?
2: Między innymi tego będzie dotyczył ten projekt, bo ten projekt to będzie też projekt warsztatowo-szkoleniowy. Będziemy badać 7 gatunków roślin uprawnych pod kątem plonowania.
0: Czyli są już wyznaczone jakieś gatunki roślin?
2: Tak. I chodzi o to, aby rolnikom wskazać, które rośliny, które gatunki mają najwyższą efektywność plonowania, najlepiej plonują, są biznesowo najbardziej wskazane właśnie pod agrofotowoltaikę.
0: No to nie jest ich dużo, wymieńmy. Co to będzie?
2: Na pewno będzie pszenżyto, na pewno będzie żyto, na pewno będą ziemniaki, są również brane pod uwagę owoce miękkie. Chodzi o to, aby rolnik, który zamierza na swoim terenie zainstalować, jest zainteresowany instalacją agrofotowoltaiki, mógł również zadbać o wysoką efektywność produkcji rolnej na swoim terenie pod panelami.
0: Do kogo jest skierowany ten projekt?
2: Ten projekt jest oczywiście...
0: Tylko do rolników?
2: Do rolników, do mieszkańców obszarów wiejskich, do posiadaczy ziemi rolnej. Także to nie będą tylko rolnicy, natomiast wszyscy, którzy posiadają grunty i są zainteresowani instalacją tego rodzaju rozwiązań, na zajęciach warsztatowych będą mogli naocznie zapoznać się z tymi instalacjami i dobrać optymalne rośliny, gatunki roślin do upraw pod takimi instalacjami. To będzie szczególnie istotne i ważne w modelu biznesowym, w przygotowaniu, w planowaniu biznesu na swoich obszarach dla rolników.
0: A jak doszło do tej współpracy z Energą? Skąd wyszła inicjatywa?
2: Umowa, która została podpisana w Lubaniu z grupą Energa, z Energą Wytwarzanie, nie powstała z dnia na dzień. Projekt Pomorskiego Centrum Edukacji Energii Odnawialnych narodził się już w 2014 roku. i z inicjatywy zarówno Energii, jak i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego postanowiliśmy w kwestii energetyczno-rolniczej ruszyć taki projekt, a więc zająć się realizacją tego ambitnego przedsięwzięcia. Warto podkreślić, że panele fotowoltaiczne będą również składały się na pewną część całej większej wyspy energetycznej. Będzie tam również magazyn energii, a w przyszłości myślimy również o wybudowaniu biogazowni rolniczej.
0: A jaka jest, proszę powiedzieć, poza Energą i poza Ośrodkiem Doradztwa w Lubaniu rola innych instytucji, na przykład spółdzielni czy samorządów?
2: Wiadomo, że dzisiaj bardzo dużo rozmawiamy o bezpieczeństwie i jednym z takich filarów bezpieczeństwa jest rozproszenie wytwórców energii tak, aby wspólnoty, często właśnie zrzeszone w spółdzielniach energetycznych, tworzyły własne zespoły i producentów, i odbiorców i między sobą bilansowały z jednej strony produkcję, z drugiej strony pobór energii. Energetyka rozproszona jest jednym z najważniejszych wyzwań, co pokazują obecne czasy, gdzie z jednej strony ceny energii są wysokie, z drugiej strony mamy okres napięć również międzynarodowych. To pokazuje, że energia wytwarzana na miejscu pozwala w dużym stopniu uniezależnić się od dużych zakładów produkcyjnych i przesyłowych.
0: Gościem Radia Plus jest dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Aleksander Mach. Do rozmowy o planowanej budowie wyspy energetycznej wracamy za chwilę.
1: Reklama.
3: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
1: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
3: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
1: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
4: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
1: Spiesz się.
4: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
1: Szczegóły na sprawia.pl.
5: Po reklamie.

0: Wracamy do rozmowy na temat planowanej budowy w Lubaniu wyspy energetycznej. Gościem Radia Plus jest dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Aleksander Mach. Taka wyspa energetyczna to będzie jedyna instalacja w kraju. Centrum w Lubaniu stanie się niejako krajowym hubem innowacji energetycznych. Z czym to się wiąże dla ośrodka? Bo przecież zdaje się, będą do Was przyjeżdżać często chyba delegacje z całego kraju.
1: Na to liczymy. Niemniej jednak warto pamiętać, że Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma również taką funkcję szkoleniowo-warsztatowo-wdrożeniową. My rocznie ponad 100 tysięcy usług doradczych świadczymy i to są właśnie szkolenia, pokazy, warsztaty, indywidualne usługi doradcze, a więc jesteśmy do tego przygotowani. Wielokrotnie odwiedzają nas również wyjazdy studyjne z zagranicy. Mamy Pomorskie Centrum Pszczelarskie w Lubaniu. Produkujemy matki pszczele. W zależności od tematyki jesteśmy przygotowani do przyjmowania różnego rodzaju wyjazdów studyjnych, delegacji, ponieważ w zakresie rolnictwa w województwie pomorskim mamy się czym pochwalić i takie wizyty również organizujemy. Cieszy nas to, że tak naprawdę w nieco nowej dla nas materii, a więc w kwestii energetyki, również będziemy mieli coś, co będzie do nas ściągać właśnie osoby zainteresowane, wyjazdy studyjne, czy też delegacje.
0: A jak duży to będzie obiekt, jak duży obszar, jaka infrastruktura powstanie w związku z tym projektem na miejscu?
1: Jeśli chodzi o same panele, to będzie obszar około 1 hektara, więc nie będzie to jakaś wielka farma fotowoltaiczna. Jest to bardziej ten aspekt warsztatowo, szkoleniowo, dydaktyczny. Tutaj ta kwestia jest najistotniejsza, a warto pamiętać, że my jako kraj do agrofotowoltaiki tak do końca też nie jesteśmy przygotowani, bo dzisiaj ziemia rolna jest albo uprawiana, albo są zainstalowane panele fotowoltaiczne i wtedy jest to infrastruktura stricte techniczna. No i teraz pytanie do samorządowców, jak to kwalifikować, czy tam dalej płacimy od hektara podatek rolny, czy jest to działka przemysłowa. Wartość tego podatku jest różna. Kolejna sprawa to dopłaty, system dopłat obszarowych. Przecież dopłaty są do hektara na obszarze, na którym jest realizowana produkcja rolna, prawda? A tutaj, jeśli wyłączymy pewien obszar z systemu produkcyjnego i posadowimy tutaj panele fotowoltaiczne, mówimy o stanie dzisiejszym, no to dopłaty bezpośrednie się nie należą. Trzeba tutaj wybudować model, miks, bo wiemy, że prawdopodobnie pod tą agrofotowoltaiką plonowanie będzie niższe, ale o ile niższe, trzeba ubrać tutaj do tych rozwiązań pewne ramy, w ramach których będziemy się poruszać i pod kątem podatku od nieruchomości, i pod kątem systemu dopłat bezpośrednich, więc legislacja i prawo również musi być dostosowane do tego, aby tego rodzaju rozwiązania mogły być implementowane, wdrażane w gospodarstwach rolnych.
0: Wyspa energetyczna, jakie nadzieje wiążecie z tym projektem, jakie efekty chcecie osiągnąć, co uznacie za sukces? I to w wymiarze, jeśli chodzi o efektywność takiej produkcji rolnej i w wymiarze jakby organizacyjnym, co to przyniesie samemu ośrodkowi w skali kraju?
1: Tak jak powiedziałem, my mamy cel dydaktyczno-szkoleniowy, upowszechnieniowy. Pewnie marzyłoby się nam, żeby z jednej strony rozwiązania prawne mogły pozwalać na montaż tego rodzaju instalacji, z drugiej strony przy satysfakcjonujących przychodach w gospodarstwie rolnym, a więc z jednej strony właśnie ta produkcja rolna, z drugiej strony produkcja energii. Dodatkowo warto podkreślić, że panele mogą stanowić też osłony antygradowe na przykład i w takich okresach często te instalacje są również na trackerach. One pozwalają poziomo przesuwać i zmieniać kąt nachylenia paneli. To są bardzo ciekawe, nowoczesne rozwiązania, wszystko sterowane komputerem z użyciem sztucznej inteligencji, więc wydaje się, że z jednej strony to byłyby korzyści dla rolnika, z drugiej strony korzyści społeczne. A jak dokładnie będzie się to sprawdzało w naszych trudnych agrarnych idealnych przecież kaszubskich warunkach, bo takie mamy w Lubaniu, tego dowiedziemy już po zainstalowaniu paneli, prowadząc doświadczenia i badania w naszej stacji oceny odmian w Lubaniu.
0: Kiedy pierwsze wnioski, po jakim czasie będziecie je wyciągać?
1: Projekt zakłada badanie doboru odmian i wpływ przez 5 lat. Natomiast myślę, że pierwsze wnioski po pierwszym roku uprawowym będziemy mogli już przedstawiać rolnikom, bo tutaj musimy mieć konkretne, rzetelne, mierzalne oceny. Wcześniej będziemy mogli oczywiście tę instalację pokazywać, ale tak jak powiedziałem, to nie jest jedynym celem pokazywanie tej instalacji, ale zbadanie efektywności produkcji rolnej pod panelami agrofotowoltaicznymi.
0: No to za jakiś czas, mam nadzieję, spotkamy się i przedstawimy te wyniki.
1: Serdecznie zapraszam do Lubania. Myślę, że ten ciekawy i ambitny projekt będzie cieszył się dużym zainteresowaniem rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Gościem Radia Plus był dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Aleksander Mach.

Rod Stewart w Radiu Plus, 6 minut do 19. Do 19 jeszcze Sam Brown, Stop. A już za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Michał Konopiński.

0: Tony, jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus.
9: Zatrzymano 4 kolejne osoby, to po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Kolejne myśliwce F-35 dotarły do Polski. W Łasku wylądowało dziś 5 maszyn. Będzie też o zmianach w szkołach. Od września zakaz korzystania z telefonów. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w Krakowie. Informację na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewano bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek, który dziś usłyszał zarzuty.
10: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie, Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
9: Relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. 3 pozostali zatrzymani zostali ujęci dzisiaj na Słowacji. To mężczyźni w wieku od 16 do 20 lat. Przypomnijmy, do tragedii doszło w ubiegły piątek. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała 16-latka, jednego z podejrzewanych. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Według śledczych sprawcy mogą być powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Wisły Kraków. W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych, supernowoczesnych myśliwców F-35. Dziś do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny, a ich przylot śledził nasz reporter Rafał Różycki.
11: Pierwsze 3 husarze przyleciały do Polski w maju. Teraz flota powiększyła się o kolejnych 5 samolotów 5. generacji.
12: Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki.
11: Mówi Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Przylot myśliwców do Łasku, podobnie jak w maju, śledził tłumy fanów lotnictwa.
13: Ciekawe doświadczenie zobaczyć.
14: Nasze polskie, szachownica.
11: Do końca roku liczba F-35 stacjonujących w Polsce ma wzrosnąć do 14 egzemplarzy.
9: A cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Skala tragedii jest niewyobrażalna. Do blisko 600 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin. Niemal 2000 osób uznaje się za zaginione. Z pomocą mieszkańcom rusza m.in. Polski Czerwony Krzyż i Caritas Polska, która na swojej stronie uruchamia zbiórkę. Jak podkreśla Ireneusz Krause, na miejscu działa zespół ratowników lokalnej Caritas.
15: Została uruchomiona kuchnia, taka polowa, która dostarcza żywność, ponieważ to jest chyba w tym momencie najważniejsze dla tych, którzy ocaleli. Są organizowane miejsca schronienia, łóżka, plandeki, koce.
9: Powódź zerwała ponad 60 mostów i zniszczyła drogi, dlatego najprościej jest wesprzeć Nepalczyków finansowo, by mogli na miejscu zakupić potrzebne rzeczy, dodaje Anna Gajos z PCK.

0: jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość.
1: Szczegółowe informacje na stronach PCK i Caritas Polska.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, jednak drugie ELO w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu.
3: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się, szczególnie na przedmiotach ścisłych.
1: Informuje dyrektor liceum Waldemar Gancarz. Zakaz korzystania z telefonów obejmie szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusach szkolnych.

0: Zachmurzenie całkowite na Pomorzu, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Termometry pokazują od 20 do 22 stopni, wiatr umiarkowany południowo-wschodni, ciśnienie 1015 hektopaskali. W nocy termometry pokażą okolice 15 kreski, w nocy też popada gdzieniegdzie deszcz. Jutro słońce zobaczymy, ale będzie też dużo chmur, a do tego deszcz i to głównie w pierwszej części dnia. Termometry pokażą w sobotę do 22 stopni, w niedzielę ma być więcej słońca i do 25 stopni.
1: Radio Plus.

Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus, prawie 12 minut po 19. Marek Dmachowicz, Lato z nutą nostalgii do 20. Między innymi Ultravox, Elton John, Chris DeBach też się pojawi teraz, Alana Miles, Black Velvet.

0: w Radiu Plus Ultra Vox, Dancing with Tears in My Eyes. Lider tego zespołu, Mitch Ure, którego znamy też z solowych piosenek, to postać bardzo ważna, szczególnie dla brytyjskiej muzyki. W 1984, dokładnie zresztą w tym samym roku, w którym ukazała się powyższa piosenka, wspólnie z Bobem Geldofem napisał, skomponował i wyprodukował dla akcji Band Aid słynny, charytatywny, ale i do dziś bardzo popularny, bo świąteczny hymn Do They Know It's Christmas. No to za chwilę w Radiu Plus. No nie, na świąteczne hity musimy jeszcze poczekać, zgodnie z chyba już polską tradycją, do 2 listopada, a za chwilę w Radiu Plus Toni Braxton, potem Budka Suflera.
1: Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

A zajrzyjmy sobie na koniec jeszcze do kalendarza. A dziś mamy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Skąd wzięła się ta data? Otóż wypada ona corocznie 28 sierpnia, właśnie ponieważ jest to data urodzin Jacka Kirby'ego, legendarnego rysownika, scenarzysty i współtwórcy takich ikon, nie tylko komiksu, ale w ogóle popkultury, jak Kapitan Ameryka, X-Meni, Avengersi, Thor czy Fantastyczna Czwórka. Często nazywany jest królem komiksu. Jack Kirby urodził się w 1917 roku, zmarł w 1994. A czy ty, drogi słuchaczu, przeczytałeś dziś chociaż kilka stron komiksu? Oj, nieładnie, nieładnie. Nie daj sobie wmówić, że to literatura dla dzieci. No chyba, że wychowywałeś się w PRL-u, to wiem, że gdzieś tam masz stare egzemplarze Kajko i Kokosza i te nowsze wydania Torgala i czasami podczytujesz sobie. Może nawet na siłę próbujesz zainteresować swoje dzieci żbikiem. I tak trzymaj. Elton John teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
0: Po reklamie.

Otałane w Radio Plus. Na koniec tej godziny jeszcze Chris de Barco oraz duet Malcolm McLaren Catching the Neff. A punktualnie o 20 rozpocznie się prywatka z Radiem Plus. Marek Sierocki naszykował same najlepsze piosenki na ten wieczór. Zagra je do północy. Życzę zatem udanego wieczoru i całego weekendu. Marek Dmuchewicz, do usłyszenia.

0: 9 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
4: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
3: Cudownie. Torebki, ciuszek.
4: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
5: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
4: Spiesz się.
5: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
4: Szczegóły na sprawia.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus.
8: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
9: Radio Plus, Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Pora rozpocząć naszą prywatkę. Na początek wykonawcy z Włoch, ale śpiewający swoje utwory po angielsku. To wokalistka z Pania w utworze Easy Lady, a także grupa Nowe Cento w piosence Moving On.

W dalszym ciągu wykonawcy z Włoch, piosenka, którą bardzo lubią nasi słuchacze, to Ciao Siciliano. Ten utwór wykonał Umberto Tabini, potem Marco Bocchino, Włoch mieszkający w Polsce, Joti Volio Tanto Bene, na koniec tego miksu wielka światowa gwiazda Zucchero i Baila.

0: Polka Road for a Baila zakończył pierwszy prywatkowy miks.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.

0: kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Zapraszam na kolejny prywatkowy miks, a w nim wykonawcy spod znaku Italo Disco. Na początek Dan Harrow i Catch the Fox, potem grupa Italian Boys i utwór Forever Lovers. Będzie też Savage w jego wykonaniu Don't Cry Tonight.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Mio jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Po reklamie.
2: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
3: Pora na klimaty latino. Na początek La Bionda i Bandido, potem Chocolate z Brazylia Carnaval, będzie też El Chato w piosence Solo Cantare.

Za nami hiszpański gitarzysta i wokalista El Chato, a przed nami formacja Two Man Sound i wiązanka Disco Samba. Potem Gibson Brothers i Mariana, a na koniec tego miksu niemiecka formacja Saragossa Band i Samba Ole, Rumba OK.

0: gitarze Samba Ole, a Rumba OK to był zespół Saragossa Band i tak zakończył się ten miks.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks zaczynamy spokojnie, ale też bardzo tanecznie. To grupa Bonnie M i Consuela Baez. Potem duet Otoan i Music Magic, czyli francuskojęzyczna wersja przeboju Crazy Music. Będzie też grupa Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It.

Pora na utwory z filmu Gorączka sobotniej nocy. Na początek formacja Tavares, Small Town Woman, potem Yvonne Elliman, If I Can't Have You, będzie też grupa Bee Gees w nagraniu Night Fever, a także Walter Murphy ze swoją orkiestrą w dyskotekowej wersji 5. Symfonii B.

0: Borystrzyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Tu Radio Plus, Marek Sierocki. Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej debiutancki przebój Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Potem Sissy Catch i Cause You Are Young. Będzie też Rick Astley w nagraniu Together Forever.

Castley, jeden z wielu podopiecznych tria Stock Aitken Waterman, znakomitych producentów. Przed nami kolejni wykonawcy, którzy nagrywali dla tria Stock Aitken Waterman, to grupa Bananarama, Love in the First Degree i Jason Donovan w piosence When You Come Back to Me.

To był Jason Donovan, a przed nami duet Modern Talking i Mona Lisa Just We Two. Potem Bad Boys Blue, Kiss You All Over Baby, a także Fancy w nagraniu Bolero. Ten mix zakończy grupa Magazine 60 utworem Rendezvous Sir La Costa del Sol.

francuski zespół Magazine 60, który swoje utwory wykonywał w języku hiszpańskim. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwór Rendezvous Sur la Costa del Sol. A już teraz nieco zwalniamy, bo przed nami grupa Demono. W dwóch piosenkach Znów jesteś ze mną i Anna

To była grupa Demono, przed nami duet Dawid i Jonathan i Bella Vita, potem Karel Fialka i Hey Matthew, a także grupa Pet Shop Boys z nagraniem Sea Vida.

To byli Neil Tennant i Chris Stowe, a przed nami Leo Sayer, More Than I Can Say, grupa Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now oraz Howard Jones w piosence What Is Love.

To był angielski wokalista Howard Jones, przypomniał jeden ze swych największych hitów, piosenkę What is Love. A przed nami Agnieta, niegdyś wokalistka zespołu ABBA, w swoim solowym przeboju I Won't Let You Go. Potem kolejni wykonawcy ze Szwecji, zespół Secret Service i Flash in the Night. Będzie też FR David i jego wielki hit Words.

mistrz karate Franek Kimono, a teraz Les McKeown, niegdyś wokalista grupy Bay City Rollers, w nagraniu She's a Lady, potem Chris Norman i Sara. Będzie też ABBA w nagraniu On and On and On, a ten mix zakończy grupa Boney M utworem Young Free and Single.

Za nami grupa Boney M, a przed nami polskie piosenki. Na początek Universe i Beata Kozidrak i Tyle chciałem ci dać. Potem kolejny polski duet, Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w piosence Niecierpliwi.

Za nami Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, a przed nami Grupo Italiano i L'estate sta finendo, potem Red Box for America, a także Shaking Stevens w piosence I Cry Just a Little Bit.

Za nami Shakin Stevens, a przed nami Billy Joel, amerykański kompozytor, wokalista, pianista w utworze Uptown Girl. Potem duet Eurythmics, Sweet Dreams, Albert One, Turbo Diesel i na koniec duet The Twins w nagraniu Not The Long.